0: 20%, tylko nową, pośrednią, 24%.
1: Zyskają na tym osoby zarabiające powyżej 11 900 zł brutto miesięcznie. Przy pensji około 13 000 zł brutto oszczędność wyniesie około 180 zł miesięcznie.
0: Wyjaśnia analityk Toro Paweł Majtkowski. Nowy próg trzeba będzie sfinansować, dodaje główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk.
2: Zmianę sfinansują duże firmy, najlepiej zarabiające i część przedsiębiorców na ryczałcie. Firmy z przychodami powyżej 50 milionów złotych zapłacą CIT wyższy o 3 punkty procentowe. Osoby z dochodami powyżej miliona złotych wyższą daninę solidarnościową.
0: Zmiany te wejdą w życie od przyszłego roku, o ile zgodzi się na nie prezydent. Te wakacje zadajemy wam pytanie, gdzie chodzą latem lokalsi? W wielu miejscowościach odpowiedź jest dosyć prosta, ale w takim mieście jak Zakopane, pełnym turystów i nastawionym na obsługę turystów, to nie jest takie proste. Nasz reporter Maciej Pałachicki jednak mimo wszystko odnalazł prawdziwe schronienie dla mieszkańców.
3: Co to jest za miejsce?
4: To stacja Kultura Zakopane. Stosunkowo nowe miejsce dla mieszkańców przede wszystkim, bo to mieszkańcy są tutaj bywalcami najczęściej, ale stacja kultura to nie tylko przestrzeń galeryjna, to też klubokawiarnia, to też mediateka. Miejsce takiego wytchnienia i wypoczynku dla mieszkańca.
3: I do tego wyjątkowego miejsca, po którym oprowadza mnie dzisiaj Anna Suchowian z Zakopiańskiego Centrum Kultury, będziemy jeszcze dzisiaj wracać w Faktach i w RMF 24.
5: Publicystyka w Faktach RMF FM.
0: PESEL po PESEL-u. Policja wciąż zabezpiecza dane wykradzione podczas niedawnego wielkiego ataku hakerskiego. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Jak zaznaczał w rozmowie z Piotrem Salakiem, był to atak o charakterze kryminalnym, a nie przeprowadzony z zagranicy przez wrogów Polski. Posłuchajmy tej rozmowy.
6: Pan mówi, panie ministrze, to nie były służby specjalne. Tym razem to nie były służby specjalne, ale jeżeli mamy taką lukę w systemie, a to jest ewidentnie luka w systemie, bo sam pan o tym mówi, to następnym razem, jeżeli to będą specjaliści na przykład ze wschodu, związani ze służbami specjalnymi, to może wyglądać zupełnie inaczej, bo wtedy nie będzie mowy o motywach kryminalnych czy o kwestii finansowej, tylko może być kwestia bezpieczeństwa państwa. To pytanie w takim razie, dlaczego do tej pory nikt się nie pochylił nad tym problemem?
7: Tak jak mówiłem, w przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowany pakiet zmian ustawowych, które będziemy chcieli pilnie wprowadzić. Natomiast ta relacja
6: ustawa
7: była...
6: Ustawa czy rozporządzenia?
7: Ustawy. Ta relacja była pomiędzy podmiotami prywatnymi. Tak jak wiemy, w ramach swobody umów te strony...
6: Ale jeżeli jest
7: strony...
6: kwestia bezpieczeństwa państwa, panie ministrze, to czy prywatny, czy publiczny, to nie ma znaczenia.
7: Znaczy, to jest oczywiście skandal, że w taki sposób zbudowano model biznesowy i że jeden podmiot przetwarzał tak dużo, tak wrażliwych danych.
6: Cieszę się, że pan o tym mówi. To jak to powinno być zbudowane w takim razie, pańskim zdaniem?
7: To powinno być zbudowane w taki sposób i będzie zbudowane w taki sposób, że każdy podmiot, który przetwarza określoną ilość danych, określonej liczby użytkowników, niezależnie od tego, jaką ma rolę, powinien spełniać wszystkie warunki w ramach podmiotów ważnych Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.
6: Czyli jednym słowem też nastąpi pewnego rodzaju dywersyfikacja, mówiąc takim językiem inwestycyjnym czy językiem bankowym, tych podmiotów, które będą zarządzały naszymi danymi, czy nie?
7: Nie musi nastąpić dywersyfikacja, musi nastąpić pełne zabezpieczenie tych danych, ponieważ po kontroli służby będziemy wiedzieć, co zawiodło w tej firmie, natomiast dzisiaj musimy sobie powiedzieć jasno, nawet jeżeli to są dwie firmy prywatne i jeżeli pomiędzy sobą przekazują te dane, to te firmy prywatne muszą spełniać takie warunki, jak spełniają na przykład dzisiaj instytucje publiczne. Trzeba powiedzieć koniec takim relacjom, bo pewnie podmioty, które podpisywały umowę z MyDoktor, nie były świadome tej skali.
6: No
7: bo
6: nie musiały być świadome.
7: Bo jeżeli indywidualna praktyka lekarska przekazuje dane swoich wszystkich 72 pacjentów, to skąd ona ma wiedzieć, że firma przy okazji jeszcze przetwarza 19 milionów innych?
6: A pamięta pan, co jest napisane w ustawie, że jeżeli w przypadku naruszenia bezpieczeństwa moich danych, ja powinienem niezwłocznie dostać informację, że takie naruszenie nastąpiło?
7: I w ramach dzisiejszej...
6: A niezwłocznie, to znaczy nie wiadomo, kiedy prokuratura skończy pracę, czyli w pewnym sensie instytucje państwowe same łamią prawo, rozumiem?
7: Ten obowiązek dotyczy administratora danych, więc w ramach
6: czyli przychodni tych 12 podmiotów medycznych, które nie są w stanie tego zrobić, no bo przecież nie może, bo policja nie może im przekazać danych.
7: Nie, to nie, to nie policja. To jest właśnie ten problem systemowy, który jest spowodowany, że tak konstruowano tę umowę i tak tę umowę podpisywano. Przychodnia ma obowiązek, żeby podać te dane, ale ona nie ma tych danych, bo portal MyDoktor, który je przetwarzał, nie jest pewny do końca, które dane wyciekły, w związku z czym administrator i też nie ma innych możliwości może poinformować wszystkich swoich pacjentów, że prawdopodobnie albo nie dane wyciekły. I to będzie zmienione.
6: Zastrzeżenie PESEL-u wystarczy?
7: Zastrzeżenie PESEL jest bardzo ważnym ruchem, który można zrobić tu i teraz. To jest rozwiązanie, które bardzo pomaga i ja chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy w ostatnich dniach zastrzegli PESEL.
6: Ale nie odpowiedział pan wprost na pytanie, czy to wystarczy, czy nie.
7: W ostatnich dniach 2 miliony osób zastrzegło PESEL. W ostatnim tygodniu mamy już ponad 10,5 miliona zastrzeżonych numerów PESEL. I co to daje? To daje po pierwsze brak możliwości zaciągnięcia zobowiązań, podpisywania dużych umów, zaciągania kredytów. To bardzo utrudnia życie przestępcom, a nam daje spokój, ponieważ mamy po pierwsze pełną informację, kto próbował zweryfikować nasz PESEL. Jeżeli jest on zastrzeżony, to bez odstrzeżenia ten PESEL nie zostanie zweryfikowany.
6: Ale wie pan, co mi przyszło do głowy i też widzę, że są takie głosy w mediach, że dobrze by, żeby zareagowało Biuro Informacji Kredytowej. Zdaję sobie sprawę, że to jest komercyjna instytucja, instytucja, którą tworzy oczywiście sieć banków, ale być może należałoby wpłynąć na sieć banków, żeby w tym nadzwyczajnym czasie Biuro Informacji Kredytowej informowało mnie na przykład SMS-em za darmo, czy są jakiekolwiek kroki wokół prób podjęcia kredytu na moje nazwisko na przykład.
7: Tak, panie redaktorze, to jest bardzo ważna kwestia. Cieszę się, że pan też podkreśla, że to jest prywatna inicjatywa. Zawsze, kiedy mówimy o deregulacji i zawsze, kiedy mówimy o tym, żeby nie wkraczać w relacje pomiędzy prywatnymi firmami, musimy pamiętać o takich sytuacjach, ponieważ właśnie to jest wartość, którą musimy wyważyć pomiędzy ingerencją państwa a ingerowaniem w wolny rynek. Jesteśmy w stałym kontakcie z bankami i właśnie ta weryfikacja PESEL jest tutaj kluczowa, bo my mamy dostęp do bazy PESEL, nie mamy dostępu do bazy banków, a żeby nakazać coś bankom, znowu musimy zmienić ustawę.
6: Wicepremier Gawkowski pisze do Mety, czyli do firmy zarządzającej Facebookiem i Instagramem. 7 dni na odpowiedź w sprawie dotyczącej Rafała Brzoski, jego sporu z Metą, żeby takie historie się nie zdarzały, żeby nie wykorzystywano jego wizerunku, żeby nie wykorzystywano naszego wizerunku w fejkowych reklamach. I co odpowie pańskim zdaniem firma Meta?
7: Znaczy, mam nadzieję, że...
6: Tym razem, bo to nie pierwszy list premiera Gawkowskiego do nich w tej podobnej sprawie, może tak.
7: Mam nadzieję, że to nie będzie tyle odpowiedź pisemna, to po prostu wezmą się do roboty i zaczną spełniać przepisy aktu o usługach cyfrowych.
6: Czyli co zaczną robić?
7: No, zaczną moderować treści tak, żeby unikać skamów i minimalizować to ryzyko.
6: A zna pan te usprawiedliwienia, że mamy taki ruch w sieci, że nie jesteśmy w stanie nad wszystkim zapanować?
7: No, patrząc na zyski firmy w skali globalnej, to trudno mi się z tym zgodzić.
6: To też podnosi Rafał Brzoska.
7: Natomiast no, w zależności od nie tyle nawet odpowiedzi, co reakcji firmy, no to będziemy kontynuować swoje działania. Następny list już napiszemy nie do firmy, ale do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wszczęcie postępowania, ponieważ Komisja Europejska może nakładać kary do 6% obrotów globalnych firmy.
6: A wie pan, że przy tego typu dochodach, przy tych takich dochodach big techów, to te kary to są po prostu wpisywane rubryki od po prostu normalna, zwyczajna działalność i tyle.
7: Tylko że Komisja Europejska może do 6%, to znaczy, że Komisja Europejska już nałożyła kilka takich kar od 200 do 800 milionów euro. To już jest odczuwalne nawet dla takiej globalnej firmy.
6: Pod warunkiem, że w Polsce będzie obowiązywała ta prawo związane z DSA, tak?
7: Znaczy, to działanie akurat jest niezależne na szczęście od wdrożenia DSA w Polsce, ponieważ zwracamy się bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Już jedno takie postępowanie zostało wszczęte na
6: czyli nawet
7: Polski.
6: Jeżeli nie jest uchwalona ani jedna, ani mała, ani duża ustawa dotycząca usług cyfrowych, to rozumiem, że można nałożyć taką karę na big techy.
7: Natomiast to, czego nie można, to nie można zgłaszać takich treści do odpowiedniego organu w Polsce, ponieważ takiego organu nie ma, bo pan prezydent zawetował ustawę wdrażającą w styczniu
6: tego
7: roku.
6: Czyli jesteście bezradni.
0: Podkreślał w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Całą rozmowę Piotra Sabeka znajdziecie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Kadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam.
3: Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati. Jej rywalka nie była w stanie kontynuować meczu z powodu kontuzji. Weto Nawrockiego w sprawie walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Prezydent podpisał za to ustawę o opiece nad dziećmi. Jakie są najpopularniejsze w tym roku imiona dla dzieci? Takie dane opublikowało Ministerstwo Cyfryzacji. Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka awansowała po okręczu Jeleny Rybakiny przy stanie 4-1. Mecz trwał zaledwie 31 minut. Kazaczka miała problemy z lewym ścięgnem Achillesa i po przerwie medycznej nie była w stanie kontynuować gry. Świątek w półfinale zmierzy się z Jessicą Pegulą. Polka wygrała 7 z 12 dotychczasowych spotkań z Amerykanką. Awans jest ważny także w kontekście rankingu. Świątek wirtualnie zajmuje już 8 miejsca. Jeżeli dotrze do finału, awansuje na 6. A turniej w Cincinnati to ostatni duży sprawdzian przed rozpoczynającym się 30 sierpnia US Open. Poza skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z nazwanej Lex Szarlatan o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, prezydent zdecydował wczoraj o losach dwóch innych ustaw. Karol Nawrocki podpisał ustawę o systemie opieki nad dziećmi do lat 3, ale zawetował tę, która miała prowadzić do zwalczania wykluczenia komunikacyjnego. Uzasadnienia tych decyzji wysłuchał Tomasz Skorę.
4: Ustawę o opiece nad najmłodszymi prezydent podpisał, uznając, że znacznie zwiększa ona ich bezpieczeństwo, chociaż jednocześnie wskazał też, że rząd nie zadbał przy tym o waloryzację płac tych, którzy się nimi opiekują.
5: Nałożono nowe obowiązki bez gwarancji wyższych pensji. Mimo tych mankamentów podpisałem tę ustawę, uznając ją za krok w dobrym kierunku.
4: Jednocześnie Karol Nawrocki odmówił podpisu pod ustawą o transporcie zbiorowym. Prezydent przypomniał, że podobne przepisy już raz zawetował ze względu na niewystarczające gwarancje zapewnienia środków dla samorządów. Podobną argumentację powtórzył.
5: Nie podpiszę ustawy, która zamiast poprawiać lokalny transport, może doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń. Oczekuję od rządu stabilnego finansowania, silnej roli gmin i transportu dostępnego dla mieszkańców małych miast i polskiej wsi.
4: Mówił prezydent. Jak dotąd Karol Nawrocki podpisał 264, a zawetował 41 ustaw.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
3: Zofia i Nikodem, te imiona najczęściej wybierali rodzice dla swoich dzieci w pierwszej połowie tego roku. Opublikowane przez Ministerstwo Cyfryzacji dane przejrzał reporter RMF FM Michał Krasan.
6: Imię Zofia otrzymało ponad 2160 dziewczynek. Na drugim miejscu jest Zuzanna, a na trzecim Maja. Coraz bardziej popularne są też Hanna i Oliwia. Wśród chłopców króluje Nikodem. W tym roku to imię nadano 2600 razy. Drugi jest Antoni, a trzeci Jan. W pierwszej dziesiątce są też m.in. Leon, Franciszek i Aleksander. Ta czołówka od lat pozostaje podobna, ale zaskoczyć potrafią imiona, które rodzice wybierają najrzadziej.
7: Imię, które pewnie wypowiada się dosyć podobnie, typu Maja, ale można je w różny sposób zapisać. Ono też się tam potrafi pojawić, na przykład przez Y, albo zdrobnienia od imion, które znamy, czyli mamy imię Tomasz, ale w zdrobniałej wersji, czyli Tomek, też się może pojawić.
6: Mówi Katarzyna Łopatka z Ministerstwa Cyfryzacji. I tak na samym końcu rankingu znajdziemy Ezekiela, Miłowita czy Renata.
3: Gdzie chronią się mieszkańcy Zakopanego przed tłumem turystów? W faktach RMF FM wracamy do pytania, gdzie chodzą lokalsi? W Zakopanem to stacja Kultura i właśnie tam wybrał się nasz reporter.
8: Spotkałem zawiadowcę tej stacji, Annę Suchowian z Zakopiańskiego Centrum Kultury. No tutaj naprawdę można schować się przed komercją, pooglądać wystawy, posłuchać prelekcji, dużo kultury.
9: Bo jednak to kultura od początku istnienia miasta nam towarzyszyła. Od tej bohemy artystycznej z dwudziestolecia międzywojennego. Innego. Potem nurt taki bardzo współczesny. Młodzi artyści cały czas z nami są, cały czas tutaj się uczą tej sztuki, tego tworzenia.
3: Na miejsce znanych tylko mieszkańcom Zakopanego poszukiwał Maciej Pałachicki. 34 tysiące haseł już jest, ale cel to 50 tysięcy. Od ponad 3 lat przybywa słów w internetowym słowniku języka kaszubskiego. Jego twórcy coraz częściej i coraz więcej czasu poświęcają już nie tylko na dopisywanie nowych haseł, lecz na odkrywanie, jak Kaszubi ich używali w przeszłości i jak używają ich dziś.
10: Jak można rozbudować hasło do zobaczenia?
11: Podać przykłady, na przykład do zobaczenia, do widzenia, do uzdrzeni, do uzdrzeniego. Tutaj nasza praca tak właśnie teraz wygląda.
10: Ciężko. Wtedy można zaznaczyć, że na przykład tak się mówiło na Nordzie, tak się mówiło gdzie indziej.
11: Dopiski właśnie są, powstają, dodajemy, staramy się.
2: Z prezesem Bundesliga Żołdojeńskim Słomoniem rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
1: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
2: W tym tygodniu odeszła uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Miała 99 lat. W powstaniu walczyła pod pseudonimami Atma i Pączek. Po wojnie ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Angażowała się też w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach. Kierowała Społecznym Komitetem do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy. Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości. Księga kondolencyjna poświęcona Wandzie Traczyk-Stawskiej została wystawiona przy cmentarzu Powstańców Warszawy. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z Olgą Szymańską-Snopek z działającej przy cmentarzu Izby Pamięci.
12: W Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy Wolska 168 zapraszamy wszystkich Państwa, którzy chcielibyście podzielić się swoimi myślami, swoją pamięcią o pani Wandzie Traczyk-Stawskiej, która zmarła. Księga będzie wystawiona w sali historii w głównym pawilonie Izby Pamięci. Zapraszamy do podzielenia się swoimi myślami.
13: Co pani wpisze do tej księgi?
12: Myślę, że takie pierwsze duże moje spotkanie z panią Wandą dotyczyło szkolenia dla nauczycieli, które prowadziłam i zaprosiliśmy panią Wandę jako specjalnego gościa, która oczywiście była u nas jako twórczyni Izby Pamięci, jako osoba, która zabiegała przez wiele lat o powstanie takiego miejsca przy cmentarzu Powstańców Warszawy, aby właśnie ludność Warszawy, mieszkańców Warszawy pochowanych na tym cmentarzu uczcić należycie. I pani Wanda przyjechała wtedy na to szkolenie jako osoba z jednej strony niosąca pamięć o Powstaniu Warszawskim, jako uczestniczka Powstania Warszawskiego, ale też przede wszystkim nauczycielka, która też złapała bardzo taki żywy, bardzo otwarty kontakt z nauczycielami. Nie była tylko tym pomnikiem historii, osobą, która po prostu opowiada o tym, co było jej udziałem w czasie powstania, ale przede wszystkim zwróciła się do nauczycieli w taki bardzo ciepły, otwarty sposób, szanując ich pracę, doceniając ich wysiłek.
13: Co powiedziała?
12: Powiedziała, że nauczyciel, to zapamiętam chyba na całe życie, że nauczyciel musi mieć czas na to, żeby pośmiać się z dziećmi, na to, żeby przeczytać książkę, ale też musi mieć pieniądze, żeby iść do teatru. I też bardzo dbała o to, aby zawód nauczyciela był odpowiednio chroniony, odpowiednio szanowany w społeczeństwie, ale żeby też nauczyciele sami mieli świadomość tego, jak ważną i wyjątkową pracę wykonują i że nie jest to tylko praca za biurkiem, nie jest to tylko praca w szkole, ale nauczyciel tak naprawdę nie przestaje nim być nigdy i też musi się kształcić, musi się rozwijać, musi być otwarty i świadomy tego, z jakimi problemami na co dzień się musi zmierzyć, ale musi mieć właśnie na to wszystko, jak to się mówi dzisiaj, przestrzeń, musi mieć na to wszystko czas, no i oczywiście pieniądze, bez tego też się nie da. Myślę, że takie właśnie podziękowanie za to, że ona była otwartym człowiekiem, że mimo tego, że moglibyśmy sobie tak pomyśleć, że ktoś w jej wieku z takimi przeżyciami mógł być trochę zgorzkniały, mógł być troszkę taki przytłoczony tym wszystkim, czego doświadczył, pani Wanda była niezwykle otwartą osobą i osobą niezwykle światłą, osobą, która niosła pamięć powstania, niosła wszystko to, czego doświadczyła jako bardzo młoda, przecież 16-letnia dziewczyna, a mimo tego nie straciła tej pogody ducha, nie straciła wiary w ludzi. Ona bardzo dużo mówiła o dialogu polsko-niemieckim, co dla mnie też było bardzo istotne, bo właśnie usłyszane to od osoby, która widziała śmierć, która widziała tragedię na ulicach Warszawy każdego z tych 63 dni. Pani Wanda nie przestała nigdy mówić o tym, że musimy dialogować, musimy rozmawiać, musimy budować, no właśnie, budować Europę. Ona też bardzo stawiała na akcent na budowanie Unii Europejskiej, tych relacji, tego dialogu, więc czegoś może, czego byśmy się po niej właśnie nie spodziewali, tak, że spotkania z nią to nie były tylko wspomnienia o Powstaniu Warszawskim, aczkolwiek ona jako jedna z nielicznych, chyba jako jedna z pierwszych w ogóle, zaczęła mówić o losie ludności cywilnej. Nie, czyli to nie była tylko opowieść z perspektywy uczestniczki powstania walczącej, tak, żołnierza, ale właśnie z taką też uważnością, z taką też czułością mówienia o ludności cywilnej, która przecież znalazła się w najgorszym położeniu, nie mając przy sobie broni, nie mając możliwości walki, a mimo tego wspierała powstańców. I pani Wanda mówiła to wprost, że gdyby nie ludność cywilna, my byśmy sobie nie poradzili. Tyle dni byśmy na pewno nie mogli walczyć.
13: A czego nauczyła się pani od pani Wandy Traczyk-Stawskiej?
12: No właśnie myślę, że jest jeszcze takiej większej otwartości na świat, na ludzi, na to, że też opowieść o Powstaniu Warszawskim nie musi być jednostronna, że musimy się w końcu z tej opowieści troszkę wyzwolić, takiej właśnie bohaterskiej, męczeńskiej, męskiej, a musimy zacząć mówić więcej o ludności cywilnej, o doświadczeniu kobiet, o doświadczeniu dzieci, tak, o tych, których powinni żołnierze walczyć, tak, czy walczyli i powinni dbać, ale też nie mogli dbać tak jak powinni, więc pani Wanda też miała tę świadomość, że oni też zawiedli w pewnych aspektach.
13: I w ten sposób chyba w pewnym momencie zaczęło się mówić o Powstaniu Warszawskim i to trwa pewnie między innymi za sprawą właśnie działalności pani Wandy Traczyk-Stawskiej.
12: No ta narracja o Powstaniu Warszawskim jest zmienna. Ona jest przecież taką, powiedziałabym, pewną osią, tak? Znaczy po prostu na osi czasu możemy dzisiaj zobaczyć, jak mówimy o Powstaniu Warszawskim dziś, a jak się mówiło 50 lat temu, jak się mówiło tuż po powstaniu i jak się też mówiło, powiedzmy, w latach 70., tak? I jak ta pamięć ewoluuje, jak nas na różne tropy naprowadza. To znaczy najpierw, kiedy powstało chociażby Muzeum Powstania Warszawskiego, to była przede wszystkim opowieść o walce, opowieść o żołnierzach, o powstańcach, o Armii Krajowej. I to jest oczywiście bardzo ważne, bez tego nie byłoby tych wszystkich aspektów, o których mówimy. Natomiast uważam też za panią Wandą, że jeśli nie dopowiemy tej historii losem ludności cywilnej, kobiet, dzieci, to ona będzie nigdy nie będzie pełna. Znaczy musimy ją uzupełniać ciągle i musimy dbać o to, aby ten obraz Powstania Warszawskiego był jak najbardziej pełny, mimo swojej całej złożoności i tego, żebyśmy o wielu rzeczach nie chcieli mówić. To po prostu musi być pełny, musi być taki wielowątkowy i musi być ciągle dialogiem z tą przeszłością, tak? Myślę, że to jest coś, co...
13: Ten dialog, ta rozmowa, to dialogowanie, jak pani mówi, też było jej bliskie, ważne i w praktyce.
12: No bo edukacja to jest rozmowa. Każda rozmowa to jest edukacja, każde spotkanie to jest jakaś edukacja. My się ciągle przecież od siebie czegoś uczymy i tak jak uczyliśmy się od pani Wandy, tak jak dzieci uczą się w szkole od nauczycieli, tak my się też ciągle od siebie uczymy i póki my się będziemy ciekawi prawdy tej, o którą walczymy, to myślę, że to jest, jesteśmy ciągle wygrani, ciągle będziemy do tej prawdy próbowali dotrzeć.
2: Mówiła Olga Szymańska-Snopek z Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Na sylwetkę Wandy Traczyk-Stawskiej przypominamy też na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Fakty powrócą o 4:00, a teraz mamy 12 minut po 3:00. Tu pierwsza kawa z
1: RMF Chopin.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Medycy podzieleni w sprawie Lex Szarlatan. Prezydencki pomysł na walkę z pseudomedycyną budzi kontrowersje. Donald Tusk za opłatą turystyczną w Krakowie. Premier zapowiada zmianę ustawy, tak by pieniądze trafiały do samorządu. Koniec węglowej i Dolnej Odry. Elektrownia wygasza dwa ostatnie bloki. Pracę stracą setki osób. Środowisko medyczne jest podzielone w opiniach o decyzji prezydenta w sprawie Lex Szarlatan. Karol Nawrocki, przypomnijmy, skierował te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego i zaproponował inne rozwiązanie. Wprowadzenie nowego rodzaju przestępstwa do kodeksu karnego, a dokładniej nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Prezydencki projekt przewiduje kary do 15 lat więzienia. Prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem, profesor Jacek Jasem, krytycznie ocenia te propozycje.
2: Wiemy, jak w Polsce działa system prawa. To jest myślenie magiczne. To jest myślenie takie, że jeżeli jest wysoka kara, to ktoś się wystraszy.
3: Ta kara może nie odstraszyć nawet tych 15 lat więzienia?
2: Obawiam się, że nie, bo jest 1000 różnych możliwości omijania prawa.
1: Ekspert ochrony zdrowia dr Maria Libura broni decyzji prezydenta, który nie podpisał rządowej ustawy.
4: Ustawa była bardzo mocno niedopracowana, zarówno w sensie definicyjnym, jak też obciążenia instytucji Rzecznika Praw Pacjenta zadaniami, których ten urząd nie jest w stanie unieść.
1: Te komentarze zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. O szczegółach dalszych losów ustaw, które mają chronić przed pseudomedycyną, piszemy na rmf24.pl. Skoro miliony turystów odwiedzają Kraków, to znaczy to, że miasto ponosi ciężary. Opłata turystyczna wydaje się oczywista. Tak mówił w Krakowie premier Donald Tusk. Projekt ustawy o opłacie turystycznej jest w Sejmie.
5: W tym projekcie, który jest w Sejmie, jest 80% dla samorządu, 20% dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Ale wydaje się, że tutaj tak naprawdę ta opłata turystyczna nie ma finansować turystyki, tylko ma rekompensować to wszystko, co miasto wydaje w związku z turystyką.
1: Dlatego, jak podkreślał premier, zapisy zostaną zmienione tak, by całość środków trafiała do samorządu. Wybory w Krakowie mają się odbyć już 27 września. Czy do tego czasu zmiany w projekcie ustawy zostaną wprowadzone? Tego jeszcze nie wiadomo.
6: To są fakty RMF FM.
1: Kilkaset osób straci pracę w elektrowni Dolna Odra, niedaleko Gryfina, w województwie zachodniopomorskim. Z końcem sierpnia wygaszone zostaną dwa ostatnie bloki węglowe, informuje nasza dziennikarka Anna Pałamar.
7: Docelowo w zakładzie zostanie około 120 pracowników. Pierwsze bloki węglowe wygaszono pod koniec ubiegłego roku, teraz wyłączone zostaną pozostałe dwa. W Nowym Czarnowie, gdzie mieści się elektrownia, funkcjonują już nowe bloki gazowo-parowe. Wcześniej w tym zakładzie pracowało ponad 700 osób. To oznacza, że pracę straci ponad 500. Jak przekazali związkowcy, powstał program osłonowy dla zwalnianych pracowników. Będą odprawy. Udało się też wywalczyć rozwiązanie, które może pomóc znaleźć zatrudnienie w innych spółkach grupy PGE. Pracownicy mają być informowani o wakatach, a w pierwszej kolejności prowadzona będzie rekrutacja wewnętrzna.
1: Przed rozpoczęciem wygaszania bloków w elektrowni pracowało prawie 740 osób. Teraz ma zostać nieco ponad setka pracowników. Prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie zdarzenia z udziałem samochodu prezydent Gdyni, Aleksandry Kosiorek. Podczas jazdy odpadło tylne koło. W aucie byli wtedy mąż prezydent i ich dzieci. Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale śledczy sprawdzają, czy śruby mogły być poluzowane przez osoby trzecie. Szczegóły w tej sprawie ustalał Stanisław Pawłowski.
8: Prokuratura bada tę sprawę pod kątem narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to grozi do 3 lat więzienia. Przesłuchano już prezydent Gdyni, Aleksandrę Kosiorek i jej męża oraz pracowników serwisu samochodowego. Śledczy ustalają też, czy jest monitoring, który mógł zarejestrować to, co działo się wcześniej przy samochodzie. Kluczowa będzie również opinia biegłego, który ma pomóc wyjaśnić, w jaki sposób doszło do poluzowania śrub.
6: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: Czy tempo, w jakim chodzimy, może być czymś więcej niż tylko miarą naszej kondycji fizycznej? Potwierdzają to najnowsze badania. 30 minut marszu w tempie co najmniej 5 km na godzinę może zdecydowanie spowolnić proces starzenia. Co na ten temat sądzą specjaliści? Oto Krzysztof Urbaniak pytał profesora Konrada Rajdaka, neurologa, kierownika Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
9: No, oczywiście jak najbardziej rekomenduję chodzenie, szczególnie w szybkim tempie, No ja szczególnie chodzę z kijami jako dodatkowa metoda, aby aktywizować nasze ciało.
10: Czy ten pochodzenia, panie profesorze, rzeczywiście może być wiarygodnym wskaźnikiem kondycji mózgu?
9: Owszem, jest to pewien test wydolności układu ruchowego w aspekcie też funkcji mózgu. Oczywiście no nie należy z tym aż tak przesadzać. W ogóle aktywność ruchowa jest tutaj zalecana. No ale oczywiście te pewne niuanse, szczegóły oczywiście trzeba dostosować do w ogóle kondycji organizmu, aby oceniać, czy coś się zmieniło, czy nasza wydolność utrzymuje się na tym samym poziomie, czy coś się pogarsza, a miejmy nadzieję, że też się poprawi.
10: Oby tak właśnie było, panie profesorze, to jak powinien wyglądać taki, w cudzysłowie, marsz dla mózgu, jeżeli chcemy wykorzystać go jako ten element profilaktyki?
9: Ważna jest ciągłość aktywności, czyli regularne spacery. Rzeczywiście mówimy tu o dystansie 3 do 5 kilometrów i więcej. To oczywiście jeszcze nad tym badania trwają. Dla samego mózgu liczy się ruch, czyli aktywność poprawia funkcji serca, układu krążenia, ale też pamiętajmy, że wpływa to na wszystkie organy organizmu. Pracę jelit, układ moczowy, więc to wszystko wywiera korzystny efekt. Dodatkowo pracujące mięśnie wydzielają różne peptydy, białka, które dodatkowo, tak zwane miokiny, które stymulują metabolizm organizmu, w tym mózgu. No i w tym upatrujemy ten korzystny efekt aktywności ruchowej. Tworzą się wyniki troficzne, poprawia się tlenowanie mózgu i metabolizm energetyczny. Także jak najbardziej polecamy, ale nie jest to czynnik izolowany. Pamiętajmy, że nie możemy ograniczyć się tylko do tego. Tu musi działać to kompleksowo. Dobry sen, wystarczający, aby organizm i mózg odpoczął. Dieta, również porzucenie używek. No i też monitorujmy stan swojego zdrowia, bo wszystko to wpłynie na ryzyko uszkodzenia mózgu.
10: A czy możemy trenować, panie profesorze, mózg tak samo, jak trenujemy mięśnie?
9: Tak, aktywność intelektualna i społeczna to bardzo silne czynniki poprawiające kondycję mózgu i one redukują ryzyko tępienia, więc złożone szczególnie czynności ruchowe w połączeniu z kontaktem międzyludzkim, takie jak na przykład taniec, czy w ogóle otwieranie się na świat zewnętrzny, to bardzo korzystne czynniki. Tu pamiętajmy, że nasze narządy zmysłu powinny dobrze działać. Słuch, wzrok to są wrota dla impulsacji mózgu, więc jeżeli jest jakaś dysfunkcja, należy to korygować i leczyć, na przykład niedosłuch, bo to znacznie ograniczy sprawność naszego mózgu.
10: Panie profesorze, to jak wyglądałby taki idealny, prosty plan dbania o mózg dla osoby, która chce zacząć już dziś?
9: Tak jest. Ważne, co pan redaktor powiedział. Można zacząć w każdej chwili, więc przyjrzeć się swojemu rytmowi dobowemu, czy śpimy w regularnych porach i wystarczająco długo. Dieta, a więc ujmy czynniki toksyczne, jak wysoko nasycone kwasy tłuszczowe, porzućmy lub zredukujmy stopniowo używki. Palenie jest fatalne i daje bardzo złe efekty dla pracy mózgu, nie mówiąc o innych już substancjach. Zaplanujmy spacer. Rzeczywiście nie musi to być wysiłek jakiś katorżniczy, ale stopniowe wydłużanie dystansu w miarę swoich możliwości. No, rzeczywiście odświeżmy kontakty towarzyskie z znajomymi, ale też ważne, żeby poznawać nowe rzeczy, nabywać nowych informacji, uczyć się czegoś nowego, co jest zupełnie dla nas czasami obce i to powinien być taki regularny sposób nabywania wiedzy i razem z weryfikacją. Najprościej najprościej opowiedzieć obejrzany film wczoraj domownikom, zapamiętując jak najwięcej szczegółów. To są takie proste testy, aby zweryfikować też sprawność naszego umysłu i naszej pamięci. Pamięć szczególnie krótkoterminowa. Co się działo wczoraj, co przedwczoraj, więc będziemy w stanie zweryfikować, czy członek rodziny ma z tym problem. Więc z jednej strony rozpoznajemy, czy już mamy do czynienia z czymś, co powinno być sygnałem alarmowym, ale też, gdy wszystko dobrze działa, to planujmy długoterminowo, aby mózg zachował jak największą sprawność, bo pozytywne jest to, że nasze ciało starzeje się nie liniowo. Wszystkie organy mają własny cykl biologiczny i właśnie możemy sprawić, że jeżeli mózg jest sprawny jak najdłużej, rzutuje to na procesy starzenia innych organów.
10: Czy wakacyjne podróże, panie profesorze, też wpływają dobrze na nasz mózg?
9: Oczywiście tak, jest to wspaniała okazja, aby zweryfikować swoje umiejętności, orientacja w przestrzeni, zaplanowanie działań, również wykonanie ich, a więc robimy coś, czego nie robiliśmy od dawna, czy poznajemy nowe miejsce, więc nie bazujemy na wyuczonych schematach. Są to świetne też testy, bo może to być taki moment rozpoznania jakichś problemów, których dotychczas nie było i mimo, że na co dzień tego nie widzimy, to właśnie dowiemy się przy okazji wyjazdu, a oczywiście aktywność ruchowa będzie tu szczególnie ważna, więc pamiętajmy, aby skorzystać z tej okazji, żeby jak najwięcej korzystać ze swoich nóg.
1: Profesorem Konradem Rejdakiem, kierownikiem Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, rozmawiał Krzysztof Urbaniak.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: A propos ruchu, to wiem, że już o tej porze są tacy słuchacze, którzy...
12: RMF Chopin.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Pan, który przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. A fakty zaczniemy od ostrzeżeń dla kierowców, bo mamy utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskim i Krajowej 74 w Świętokrzyskim. Szczepionka dla chorych na czerniaka coraz bliżej. Są obiecujące wyniki badań klinicznych. Szpital w Miastku z kolei z wnioskiem o upadłość. Placówka nie przyjmuje już pacjentów i straciła kontrakt z NFZ. Jak mówiłem, zaczynamy od ostrzeżeń dla kierowców. W Kujawsko-Pomorskim na A1 kierowca osobówki uderzył w bariery energochłonne w okolicy punktu poboru opłat Nowa Wieś. Ranna w wypadku została jedna osoba. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu w kierunku Gdańska, jak i cztery bramki wjazdowe. Utrudnienia nadal występują także na Krajowej 74 w Świętokrzyskiem. Tam między Kielcami a Piotrkowym Trybunalskim zepsuła się ciężarówka, która zajmuje jeden z pasów ruchu. W Cieklińsku ruch odbywa się wahadłowo pasem w kierunku Kielc. Coraz bliżej jest stworzenie szczepionki dla chorych na czerniaka, czyli groźny nowotwór skóry. Takie są wnioski z kolejnej fazy międzynarodowego badania klinicznego. Naukowcy podkreślają, że może być to krok milowy w leczeniu pacjentów z tym nowotworem. Ich komentarze zbiera nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
3: Ten preparat daje szansę na zmniejszenie ryzyka przerzutów, czyli w praktyce na wydłużenie życia osób, które chorują na czerniaka. Kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które działa przy Uniwersytecie Gdańskim, profesor Natalia Marek-Trzonkowska, tłumaczy, że kluczowe jest to, że jest to szczepionka dopasowana do konkretnego pacjenta.
4: Wyszukiwane są konkretne mutacje obecne w nowotworze chorego. Będzie znajdował się w szczepionce i aktywują odpowiedź przeciwnowotworową.
3: Ta szczepionka byłaby podawana pacjentom z zaawansowanym czerniakiem już po usunięciu guza. Badania nad tym preparatem trwają. Teraz mogą przyspieszyć i według badaczy dopuszczenie preparatu do obrotu to kwestia jeszcze co najmniej kilku miesięcy.
2: A szczegóły na temat nowego preparatu znajdziecie na rmf24.pl w zakładce Twoje zdrowie.
1: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
2: To bardzo trudna, ale niezbędna decyzja, która musiała być podjęta, tak mówił Jerzy Wójtowicz, burmistrz Miastka, o złożeniu wniosku o upadłość szpitala miejskiego. Placówka nie przyjmuje już pacjentów i straciła kontrakt z NFZ-em.
5: To jest wypadkowa wielu czynników, które gdzieś na jakimś etapie zawiodły. To nie jest też sytuacja, która powstała w ostatnim czasie. To jest efekt kuli śnieżnej, który rozpoczął się gdzieś tam na początku lat 20. I niestety tylko sytuacja się pogarszała.
6: Jakie jest zadłużenie tego szpitala?
5: Szczerze mówiąc, dzisiaj do końca nie znamy ostatecznej kwoty. Jest prowadzony audyt. Szacujemy na podstawie tych dokumentów, które znamy, aczkolwiek ja nie wykluczam, że gdzieś jeszcze coś się pojawi. Zadłużenie wynosi między 40 a około 50 milionów.
6: Co dalej z tym miejscem, w którym był szpital?
5: To miejsce nie znika. Nie będzie zburzone. Pojawiają się podmioty, które chciałyby przejąć kontrakt i uruchomić oddziały, które wcześniej funkcjonowały.
2: Z burmistrzem Miastka Jerzym Wójtowiczem rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Szpital specjalistyczny nr 1 w Bytomiu z kolei nie przyjmuje pacjentów do oddziału chorób wewnętrznych. O tym, do kiedy wstrzymano przyjęcia, reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
7: Do końca sierpnia. Dotyczy to zarówno przyjęć planowych, jak i nagłych. Rozpoczął się także proces wypisywania pacjentów przebywających w oddziale chorób wewnętrznych. Ci, którzy wymagają dalszego leczenia lub diagnostyki, są przekazywani do innych placówek. Najbliższe oddziały internistyczne znajdują się również w Bytomiu w dwóch szpitalach oraz w Piekarach Śląskich. Powodem problemu jest brak lekarzy. Szpital poszukuje specjalistów chorób wewnętrznych.
2: A na koniec przenosimy się jeszcze do Belgii, bo kolejne nieślubne dziecko oficjalnie zostało uznane za członka rodziny królewskiej. Książę Belgii, Laurent, potwierdził w Urzędzie Stanu Cywilnego ojcostwo 26-letniego Clementa van den Kerkowa. Mężczyzna jest synem belgijskiej piosenkarki, informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
8: Clement otrzyma tytuł księcia Belgii, ale nie dostanie państwowego uposażenia, nie będzie pełnił funkcji reprezentacyjnych i nie znajdzie się w linii sukcesji tronu. Będzie natomiast dziedziczyć prywatny majątek ojca na równi z jego pozostałymi dziećmi. Może również przyjąć nazwisko Saxe-Coburg, choć jak sam powiedział, pozostanie przy swoim nazwisku, które nosił od urodzenia. Historia przypomina sprawę Delphine, nieślubnej córki byłego króla Belgii, Alberta II. W przeciwieństwie do Delphine, którą Albert II musiał uznać po wieloletniej batalii sądowej, Laurent sam zdecydował się uznać swojego syna.
2: Relacjonowała nasza brukselska korespondencja. korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Fakty wracają punktualnie o 6:00 na poranne wydanie. Zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Weryńskiego.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: A w piątek o poranku to nawet pobudka o 5:05 nie jest.
0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Szóstą, czas poznać najważniejsze fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
2: Dzień dobry, zapraszamy. Prezydent Karol Nawrocki kieruje do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan.
3: Przepisy przewidują karę do 1 000 000 złotych za oferowanie pseudomedycyny.
2: Będą zmiany w systemie kaucyjnym.
3: Resort klimatu i środowiska chce objąć kaucją kolejne opakowania.
2: Dramat Jeleny Rybakiny.
3: Iga Świątek zagra w półfinale turnieju w Cincinnati.
2: A dzisiaj dzień optymistów.
4: Być optymistą to też jest fajna sprawa.
3: Jest 6:00, to poranne fakty RMF FM. Do Trybunału Konstytucyjnego trafiła ustawa Lex Szarlatan. Skierował ją tam prezydent Karol Nawrocki.
2: Chodzi o zaproponowane przez rząd przepisy, które miały wprowadzić kary finansowe nawet do 1 000 000 złotych dla osób i firm oferujących pseudomedycynę.
3: Na linii faktów reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jak lekarze komentują ruch prezydenta?
5: Dzień dobry. Lekarze podkreślają, że są rozczarowani brakiem podpisu prezydenta pod ustawą, która miała dać dodatkowe uprawnienia rzecznikowi praw pacjenta. Zamiast tego Karol Nawrocki proponuje, by wprowadzić do kodeksu karnego nowy rodzaj przestępstwa. Nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Za to mogłoby grozić do 15 lat więzienia. Prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem, profesor Jacek Jasem, onkolog, uważa, że to nie zwiększy bezpieczeństwa pacjentów.
6: Kodeks karny to jest karanie ex post. Ci ludzie będą dalej działać w nadziei, że ktoś tego przestępstwa nie wykryje, że ten proces będzie trwał latami.
5: Z kolei ekspert ochrony zdrowia dr Maria Libura przekonuje, że potrzebne jest nie tylko karanie tych, którzy już wyrządzili szkody jako pseudomedycy, ale zapobieganie takim praktykom.
7: Potrzebna jest pewna możliwość państwa ingerowania w przypadkach autentycznej dezinformacji, czyli kiedy dany biznes oferuje pseudoleczenie i bierze za to pieniądze.
5: Propozycja prezydenta, w której będzie nowy rodzaj przestępstwa, ma niebawem trafić do Sejmu. Możliwe, jak ustaliłem, że stanie się to jeszcze przed wrześniowym posiedzeniem.
3: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada zmiany w systemie kaucyjnym.
2: Kaucja może objąć kolejne opakowania. W porannych faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, o jakie konkretnie opakowania chodzi?
8: O jednorazowe szklane butelki. Ministerstwo chce przede wszystkim, żeby kaucja objęła najmniejsze z nich, czyli tak zwane małpki, ale w planach są także szklane opakowania po sokach czy innych napojach.
9: Obecnie przygotowujemy ocenę skutków regulacji rozszerzenia systemu kaucyjnego. Planujemy, że ten dokument stanie na kierownictwie ministerstwa we wrześniu. Planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy potrzebują czasu na wdrożenie.
8: Mówi Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Resort chce też wydłużyć ważność bonów wydawanych przez automaty kaucyjne. Dziś można je wykorzystać przez 30 dni od zwrotu butelek. Zdaniem ministerstwa to zdecydowanie za krótko.
10: Są i takie fakty.
3: Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka awansowała po kreczu Jeleny Rybakiny. Przystanie 4-1. Spotkanie trwało zatem tylko 31 minut.
2: Kazaszka, która walczyła o powrót na pierwsze miejsce w rankingu, miała problemy z lewym ścięgnem Achillesa. Mam nadzieję, że Elena będzie w porządku. Następny turniej jest priorytetem. Wiem, że ten też jest ważny, ale US Open to US Open.
3: Świątek w półfinale zmierzy się z Jessicą Pegulą. Będzie to ich 13 pojedynek. Polka wygrała 7 z dotychczasowych 12.
2: W Cincinnati rywalizacja jest ostatnim poważnym sprawdzianem przed US Open, który rozpocznie się 30 sierpnia.
3: A kolejne fakty sportowe o 6:30.
2: No a na koniec tych faktów ci, którzy częściej widzą szklankę do połowy pełną.
3: Dziś dzień optymistów. No i co to znaczy być optymistą?
11: Być optymistą? Przede wszystkim ogólnie patrzeć bardziej na to, co się dzieje dobrego niż złego. Ewentualnie w każdej złej rzeczy poszukać coś dobrego.
4: Być optymistą to też jest fajna sprawa. Realizuje się swoje marzenia, dąży się za marzeniami, tak?
12: Taka siła?
4: Można powiedzieć, że po części tak.
13: Widzieć świat bez minusów, tylko same plusy.
12: A jesteś optymistką?
13: Staram się.
12: W jaki sposób, na przykład, na co dzień?
13: Staram się nie myśleć o takich rzeczach smutnych. Staram się tak jakby myśleć o pozytywnych rzeczach.
12: A taką pozytywną rzeczą na co dzień dla ciebie to jest na przykład co?
13: Rodzina, szkoła, nauczyciele. To, że w ogóle istnieje na tym świecie.
2: Usłyszał na Sopockiej plaży nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: No, na dobry początek dnia optymisty poszukajmy razem powodów do zadowolenia.
2: U mnie na przykład to gorąca kawa, która właśnie czeka na mnie na biurku.
3: No, ja też mam. A wy piszcie na fakty@rmf.fm.
2: Zacznijmy razem pięknie ten piątek.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatycznych.
14: Słuchacie stacji RMF Chopin.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Dziś w Kijowie dzień żałoby po wczorajszych atakach Rosji.
2: Zginęło w nich w sumie 17 osób, a około 50 zostało rannych.
1: Rosyjskie rakiety i drony na cele obrały sobie i budynki cywilne, i infrastrukturę krytyczną.
2: Uszkodzonych zostało ponad 200 obiektów, samych budynków 80 to szpital dziecięcy, lokalne obiekty użyteczności publicznej, budynki komercyjne, wyliczał prezydent Wołodymyr Zełenski.
1: Rosyjska wojna przeciwko Ukrainie trwa już 1640 dni.
2: Kierowca ciężarówki na polskich numerach rejestracyjnych zatrzymany przez niemiecką policję na zajazdę po pijanemu miał ponad 3,5 promila alkoholu.
1: Do tego groźnego zdarzenia doszło wieczorem na autostradzie A8 na zachodzie Niemiec. Wcześniej kierowana przez 42-latka ciężarówka z ciężkim ładunkiem uderzyła w sygnalizator świetlny, wyjeżdżając z placu budowy.
2: Mężczyzna został zatrzymany, odebrano mu prawo jazdy. Teraz, jak pisze agencja DPA, grozi mu kilka postępowań karnych.
1: Jest szansa, że w drugiej połowie przyszłego roku pacjentom będzie podawana nowa szczepionka rewolucyjna na czerniaka.
2: Chodzi o innowacyjny preparat, który niemal do zera może zmniejszyć ryzyko przerzutów.
1: W pracach nad nim udział biorą także polscy badacze.
3: Nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne. Sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze. Rzadko jest tak, że nie mamy dodatkowych działań niepożądanych.
4: Tu nie ma?
3: Tu nie ma. Ta szczepionka jest super bezpieczna.
2: Zapewnia profesor Piotr Rutkowski, z którym rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: O nowym preparacie piszemy na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati. Rywalka Jelena Rybakina zeszła z kortu z kontuzją.
1: I od tego zaczynamy fakty sportowe. Z nami Cezary Dziwiszek. Dzień dobry. Witamy. Co się stało Rybakinie?
7: W pierwszym secie reprezentująca Kazachstan Rosjanka zaczęła utykać i przy stanie 1-4 musiała wezwać pomoc medyczną, która opatrzyła i zabandażowała jej lewą łydkę. Rybakinie udało się co prawda wrócić na kort, ale tylko na chwilę. Oddała autowy serwis i po w sumie około pół godziny gry skreczowała. Jako powód w protokole wpisano uraz kostki. Szkoda, że w takich okolicznościach, ale Iga awansowała do półfinału, w którym zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. Po Cincinnati Polka wystąpi w wielkosztomowym US Open, w którym mamy wielki powrót. Po kilku miesiącach leczenia urazu nadgarstka do gry wróci Carlos Alcaraz.
8: Estoy de vuelta. Here we go.
7: Wymowny komunikat Hiszpana. Wciąż nie wiadomo za to, czy w US Open wystąpi lider rankingu, Jannik Sinner. Dwa okazałe zwycięstwa, remis i porażka. To wczorajszy bilans polskich klubów w pucharach. W ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Europy zaimponował szczególnie Lech, rozbijając szwajcarskie FC Thun aż 7-0. Jagiellonia pewnie pokonała gruzińską Iberię 4-0.
9: Jak to mówi się popularnie, na razie ręce na kołderkę i skupić się na drugim spotkaniu.
7: Spokój zachowuje trener białostoczan Adrian Siemieniec. W playoffach o Ligę Konferencji Raków w ostatniej akcji meczu wyratował remis 2-2 z Hajdukiem Split. Bohaterem strzelec gola Lamine Diaby-Fadiga. Górnik przegrał za AS Monaco 2-3, a więcej o Europucharach jeszcze w faktach o 7.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zbiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: 8 mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Wryński.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali mężczyznę, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków.
3: To 23-letni mieszkaniec Lubelszczyzny.
2: Dzisiaj do kraju wrócą kolejne dwie osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech.
3: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Dorota Łoboda,
2: posłanka i rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
3: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało mężczyznę podejrzanego o zamieszczenie w internecie wpisu, w którym nawoływał do zorganizowania zamachu na życie czołowych polskich polityków.
2: Szczegóły tej sprawy zna nasz dziennikarz Paweł Konieczny.
4: Dzień dobry.
2: Paweł razem z nami w studiu. Co obecnie wiadomo?
4: Niepokojący apel pojawił się na grupie poświęconej broni palnej na jednej z popularnych platform internetowych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Krakowa szybko ustalili tożsamość autora wpisu i zatrzymali go w miejscu zamieszkania. 23-latkowi z Lubelszczyzny przedstawiono zarzut podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa, zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak również publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na 30 dni. Za zarzucane czyny grozi nawet do 20 lat więzienia.
2: Przed południem do Debreczyna wylecieć ma samolot lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportuje dzisiaj do Polski dwie kolejne osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
3: W faktach reporter RMF FM Michał Dabrowicz. Jak ma wyglądać ten dzisiejszy transport?
5: To będzie kolejny już lot z węgierskiego Debreczyna do Rzeszowa. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk potwierdza, że te dwie kolejne ranne w wypadku osoby muszą być przewiezione na Podkarpacie w pełnej asyście medycznej.
6: W pozycji leżącej z monitorowaniem przez lekarzy i osoby, które będą transportowane, muszą trafić do szpitala.
5: W dwóch węgierskich szpitalach zostaną jeszcze trzy osoby, których stan jest ciężki albo bardzo ciężki. Ich powrót do Polski będzie możliwy najwcześniej w przyszłym tygodniu.
7: Fakty, opinie, komentarze.
3: Czas na poranną rozmowę w RMF FM.
2: W warszawskim studiu Piotr Salag i jego gość. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, a w porannej rozmowie RMF FM dzisiaj Dorota Łoboda, czyli rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani posłanko.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
8: Pani się podpisała pod wnioskiem z poparciem kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
9: Tak.
8: Podpisała się. Podpisa. I pani się podoba ta kandydatura, rozumiem, tak? Bo to nie jest tożsame, wie pani o tym?
9: To jest kandydatura człowieka, który ma wszelkie kompetencje co do tego, żeby zasiąść w Trybunale Konstytucyjnym,
8: no tak,
9: i co do tego nie miałam
8: klubu.
9: I co do tego nie miałam żadnych wątpliwości.
8: A z kolei Maciej Tomczykiewicz, czyli pani kolega z klubu, podpisuje się, ale potem publicznie mówi, że mu się ta kandydatura nie podoba i co, poniesie za to konsekwencje?
9: Nie, no każdy ma prawo wyrażania swojego zdania. Rozumiem, że przychylił się do rekomendacji klubu, natomiast ma poważne wątpliwości co do tej kandydatury i ma do tego prawo.
8: To po co podpisywał, pani posłanko?
9: To już jest pytanie do Macieja Tomczykiewicza. Rozumiem, że swoje wątpliwości wyraża i pokazuje, że nie do końca to jest tak, jak on by chciał. Natomiast uznaje, że jednak mądrość klubu, mądrość premiera jest większa i pod tą kandydaturą się podpisał.
8: Podpisywał, bo musiał?
9: Nie, nie ma takiej u nas dyscypliny, że trzeba koniecznie podpisywać. Pamiętajmy, że pod każdym wnioskiem czy projektem ustawy wystarczy, że podpisze się 50 posłów. Nas jest w klubie blisko 160 osób, więc naprawdę każdy może wybrać sobie projekt, pod którym się podpisuje. Nie ma żadnego przymusu.
8: Ale nie wiadomo, czy współkoalicjanci się pod tą kandydaturą, mówiąc w przenośni, podpiszą, bo i Lewica, i PSL, i Polska 2050, wszyscy mówią, że kandydatura Macieja Berka to nie jest dobry pomysł.
9: Nie wszyscy. Oczywiście w każdym z tych klubów znajdują się osoby, które publicznie krytykują ten pomysł, ale są też takie, które doceniając kompetencje Macieja Berka, mówią, że za tą kandydaturą zagłosują. Mamy czas teraz we wrześniu na negocjacje z koalicjantami. Będzie też posiedzenie komisji, która będzie opiniowała tę kandydaturę.
8: A jeżeli
9: przegracie
8: głosowanie?
9: To jest moment na przekonanie. No taka jest polityka, czasem się wygrywa, czasem się przegrywa, ale ja cały czas wierzę, że Maciej Berek przekona posłanki i posłów koalicji 15 października do tego, żeby oddali swój głos na niego.
8: A jest możliwe wycofanie tej kandydatury, pani zdaniem?
9: Nic na to nie wskazuje, natomiast oczywiście jeśli się okaże, że nie mamy większości, że tutaj koalicjanci jednak cały czas protestują, no to będziemy się zastanawiać. Natomiast w tym momencie jesteśmy przed całym procesem powoływania Macieja Berka. On się dopiero rozpoczął w chwili złożenia tego wniosku i każdy będzie mógł zadać pytanie kandydatowi, wysłuchać jego argumentów, wysłuchać argumentów osób, które tego kandydata zgłosiło i podjąć decyzję.
8: Lex Szarlatan wysłany przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego.
9: Tak naprawdę to tak jakby zawetował prezydent.
8: Będziecie pisać na nowo w tę ustawę? Będziecie debatować nad tym projektem, który ma złożyć prezydent? Czy w ogóle ta sprawa w takim razie znika?
9: Z całą pewnością powrócimy do tego projektu i z całą pewnością nie satysfakcjonują nas rozwiązania, które zaproponował pan prezydent, bo wyłącznie zmiany w kodeksie karnym, które sprawią, że będzie można ukarać osobę, jeśli już ktoś umrze z powodu oszustwa i nieuczciwych pseudomedycznych praktyk, to jest za mało. My musimy ostrzegać obywatelki i obywateli. My musimy ukrócić tego rodzaju szarlatańskie działania, zanim te osoby wyrządzą realne
8: czyli
9: szkody.
8: Czyli jeszcze raz próba, rozumiem,
9: będziemy próbować jeszcze raz, dlatego że absolutnie jesteśmy przekonani, że osoby chore onkologicznie, dzieci, osoby, które dają się nabierać oszustom, którzy mówią, że są lekarzami i oferują pseudomedyczne praktyki, powinniśmy te osoby chronić.
8: A jeżeli prezydent zawetuje również zmiany podatkowe, to?
9: No to będzie odpowiedzialny za to, że duża grupa osób, nawet 3,5 miliona osób nie zyska pieniędzy, które mogłyby zyskać, gdyby
8: pani,
9: ta ustawa
8: słyszała pani,
9: weszła.
8: Co mówią specjaliści, że to kosmetyczne zmiany w gruncie rzeczy w strukturze podatków.
9: Ja nie wiem, czy to kosmetyczna zmiana, jeżeli ona będzie dotyczyła 3,5 miliona obywatelek i obywateli. I to jest zmiana, której ci obywatele oczekiwali, więc to nie jest zmiana kosmetyczna. Na razie jesteśmy na początku tej drogi. Oczywiście pan prezydent może, jak zawsze, w trakcie prac legislacyjnych zgłaszać swoje uwagi. Mam nadzieję, że będzie to robił w trakcie, a nie, że zrobi to na samym końcu, wetując na przykład ustawę, tak jak to zwykł był czynić do tej pory.
8: Tak mówi Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, dzisiaj razem z nami w porannej rozmowie RMF FM. Słuchaczom radia dziękujemy, ale oczywiście polecamy się w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych.
3: Dziękujemy, rozmowa trwa w Radiu RMF 24.
2: A my już teraz zapraszamy na kolejne wydanie Faktów RMF FM o 8.30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacji.
10: Słuchacie stacji RMF Chopin.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Śmiertelny wypadek w centrum Katowic. Pieszy został potrącony przez miejski autobus w pobliżu dworca kolejowego.
2: Reporter RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach.
3: Dzień dobry.
2: Marcinie, jak doszło do tego wypadku?
3: Wypadek wydarzył się w rejonie ulicy Mikołowskiej. Kierowca miejskiego autobusu skręcał tam w prawo. Na oznakowanym przejściu dla pieszych znalazł się również mężczyzna i wtedy doszło do potrącenia. Wiadomo, że kierowca autobusu był trzeźwy. Dzisiaj o poranku tu w regionie z powodu miejscowych intensywnych opadów deszczu warunki do jazdy mogą być utrudnione. W tej chwili po zderzeniu czołowym dwóch aut niedaleko Żywca zablokowana jest droga numer 946 w miejscowości Łękawica.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zabezpieczyli w podwarszawskim Raszynie ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy.
1: Ich czarnorynkowa wartość może sięgać blisko 2 milionów złotych.
2: Narkotyki zostały przemycone do Polski z Hiszpanii. Zatrzymano jedną osobę.
1: Powrócimy do tego projektu i nie satysfakcjonuje nas to, co zaproponował pan prezydent Karol Nawrocki.
2: Mówiła o Lex Szarlatan w porannej rozmowie w RMF FM Dorota Łoboda, posłanka i rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
4: Wyłącznie zmiany w kodeksie karnym, które sprawią, że będzie można ukarać osobę, jeśli już ktoś umrze z powodu oszustwa i nieuczciwych pseudomedycznych praktyk, to jest za mało. My musimy ostrzegać obywatelki i obywateli, my musimy ukrócić tego rodzaju szarlatańskie działania, zanim te osoby wyrządzą realne
5: czyli
4: szkody.
5: Jeszcze raz próba, rozumiem,
4: będziemy próbować jeszcze raz, dlatego że absolutnie jesteśmy przekonani, że osoby chore onkologicznie, dzieci, osoby, które dają się nabierać oszustom, którzy mówią, że są lekarzami i oferują pseudomedyczne praktyki, powinniśmy te osoby chronić.
1: Cała rozmowa Piotra Selaka z Dorotą Łobodą jest na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Wieczorem derby Krakowa, pierwsze z sześciu w tym sezonie.
2: Rusza piąta kolejka Ekstraklasy, o której teraz w faktach sportowych Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Wieczorem niezwyczajowo Wisła Krakowia, a Krakowia Wieczysta. Oba kluby łączy duński pomocnik Mikkel Maigo, który zamienił pasę na Wieczystą jeszcze gdy ta grała w pierwszej lidze.
8: I have nothing bad to say against...
7: O Krakowi ani jej fanach nie powiem złego słowa. Spędziłem tu dwa piękne lata, dawałem z siebie wszystko, ale czasami w futbolu tak jest, że piłkarze zmieniają kluby. Przed meczem Wieczysta naprężyła muskuły, ściągając ex-króla strzelców Ekstraklasy, Efitemisa Kulurisa. Krakowia podpisała kontrakty z belgijskim napastnikiem Mohamedem Berthe i tunezyjskim skrzydłowym Saifallahem Ltaifem. Pierwszy gwizdek przy kałuży o 20:30. Protesty przeciwko systemowi VAR planują kibice w najbliższy weekend podczas meczów Pucharu Niemiec. Fani z tego kraju zwracają uwagę, że wideoweryfikacja niszczy emocje i wydłuża przerwy w grze. W Niemczech zdarzały się już pojedyncze akcje kibiców w tej sprawie. Kibole odpalali race i rzucali na murawę piłki tenisowe. Dziś ruszają rozgrywane w czterech meczach, w czterech krajach oczywiście, Mistrzostwa Europy Siatkarek. Polki fazę grupową rozgrywają w Stambule, a pierwsze spotkanie z Węgrami już jutro.
9: Mamy zawodniczki, które są bardzo zmotywowane, miały bardzo dużo czasu, też miały sporo, chyba dokładnie 10 dni na odpoczynek zaraz po odpadnięciu z Ligi Narodów, więc zespół, który powinien być zregenerowany, ale też dobrze, mocno wdrożony w trening, przygotowany na każdego kolejnego przeciwnika.
7: Ocenia była reprezentantka Polski Joanna Kaczor-Bednarska. Faworytkami do złota są Turcja, Włochy i Serbia.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka. RMF Chopin.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Piąta. Czas poznać fakty. Fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weliński.
2: Co wydarzyło się na torach w Białce Kolonii w powiecie łęczyńskim na Lubelszczyźnie?
3: Prokuratura bada tajemniczy wybuch.
2: Za 2 godziny posiedzenie rządu,
3: na którym omawiane mają być m.in. zmiany w systemie podatkowym.
2: Białoruś zamyka swoją ambasadę w Finlandii, podaje właśnie agencja Reutera.
3: A na koniec faktów plusy bycia optymistą.
4: Bo lepiej jest, jak wszystko jest fajnie, wszystko fajnie się ułoży.
2: Jest 9.
3: Zaczynamy fakty w RMF FM.
2: Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu kolejowym.
3: Zdarzenie ma związek z niewyjaśnionym wybuchem, do którego mogło dojść na torach w okolicy miejscowości Białka Kolonia w powiecie łęczyńskim.
2: Z tymi informacjami Tomasz Skory, o jakie wydarzenie chodzi?
5: Do policji trafiło wczoraj po południu zgłoszenie znalezienia w pobliżu torów przewodów, co zostało powiązane z wcześniejszym zgłoszeniem jednego z maszynistów. Prowadząc skład 2 lokomotyw, mężczyzna miał usłyszeć odgłos wybuchu. Przy oględzinach silnika nie stwierdzono uszkodzeń, jednak monitoring lokomotyw zarejestrował rozbłysk. Na miejsce incydentu skierowano policjantów z CBŚP, Lubelskiego Laboratorium Kryminalistycznego, kontrterrorystów i funkcjonariuszy ABW i kontrwywiadu wojskowego. Oględziny pod kierunkiem prokuratora nie dały jednoznacznej odpowiedzi, co się wydarzyło.
6: Nie ustaliliśmy, by do incydentu wykorzystano materiały wybuchowe. Natomiast dzisiaj kontynuujemy czynności w celu potwierdzenia raz tych naszych ustaleń, a dwa wykluczenia innych ewentualnych możliwości, na sensie których doszło do awarii lokomotyw.
5: Mówi Marek Zych z prokuratury okręgowej w Lublinie. Nieoficjalnie śledczy nie wykluczają, że powodem błysku i huku było tylko nagłe uszkodzenie lokomotywy.
3: Za 2 godziny o 11:00 rozpocznie się dodatkowe posiedzenie rządu.
2: Premier ma omawiać dziś z ministrami przyszłoroczny budżet. Rozmowy będą dotyczyć też zapowiedzianych w środę zmian podatkowych.
3: Chodzi m.in. o podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie i wprowadzenie nowej 24% stawki PIT dla zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych.
2: W porannych faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, czy rząd może liczyć na podpis prezydenta pod ustawą w sprawie zmian podatkowych?
7: Wszystko wskazuje na to, że nie. Na razie rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powtarza:
8: na razie nie mamy ustawy, więc trudno się odnosić do szczegółów.
7: Ale jednocześnie wysyła jasne sygnały, że zmian zaproponowanych przez premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego nie popiera. I przypomina, że prezydent rok temu złożył własny projekt zmian podatkowych.
8: Po pierwsze, zwolnienie z podatku PIT rodzin z dwójką i większą liczbą dzieci. I zaproponował drugi próg podatkowy, zaczynający się od kwoty 140 tysięcy złotych. Ta ustawa, jak wiele innych ustaw, wylądowała w zamrażarce pana marszałka Czarzastego.
7: Rzecznik prezydenta przypomina, że Karol Nawrocki zapowiadał, że nie będzie podpisywał ustaw podwyższających podatki, a propozycja rządu zakłada m.in. zwiększenie podatku CIT z 19 do 22% dla najbogatszych firm.
2: Białoruś zamknie swoją ambasadę w stolicy Finlandii, Helsinkach, podała właśnie agencja Reutera.
3: Zgodnie z uchwałą przyjętą przez rząd w Mińsku ma to nastąpić 1 września.
2: Fińska Straż Graniczna informuje tymczasem, że wczoraj rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 najprawdopodobniej naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju.
3: Incydent w Zatoce Fińskiej trwał około 3 minut. Rosyjska maszyna miała wlecieć prawie 9 km w głąb fińskiego nieba.
2: Rosyjski atak dronów uszkodził przejście graniczne między Ukrainą a Mołdawią.
3: W obwodzie odeskim trafiona została infrastruktura punktu Tabaki Myrne.
2: Wybuchł też pożar, a ruch osób i pojazdów został wstrzymany. Podróżni są kierowani do innych przejść granicznych.
9: Fakty, przy których się uśmiechniesz.
2: Dziś w kalendarzu Dzień Optymisty.
3: No to człowiek wyznający pogląd, że istniejący świat jest najlepszy z możliwych i racjonalnie urządzony, a życie jest dobre, więc można w nim osiągnąć szczęście.
2: No a jak z tą definicją poradzili sobie najmłodsi? Sprawdzał w Lublinie nasz reporter Dominik Smaga.
10: Wolisz wierzyć, że będzie dobrze?
4: Tak.
10: Dlaczego?
4: No bo lepiej jest, jak wszystko jest fajnie, wszystko fajnie się ułoży, a jak jest źle, to nie ma sensu.
10: Lepiej wierzyć, że będzie dobrze?
4: Tak.
11: No bo będzie wtedy fajnie i miło.
10: Kto to jest optymista?
12: Ktoś, kto jest szczęśliwy całe życie.
10: Da się tak?
12: Tak.
3: A w kolejnych faktach wsiądziemy na łódź o wymownej nazwie optymist.
13: Żeglowanie uczy optymizmu, uczy dobrego podejścia do życia.
2: Zapraszamy Was na Fakty o 10:00.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Słuchacie stacji RMF Chopin.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: O godzinie 10 mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
2: Obywatel Gruzji wskoczył na auto wiceminister finansów w centrum Warszawy.
3: Mężczyzna został zatrzymany przez policję.
2: 23-latek planował zamach na czołowych polityków.
3: Był niezadowolony z rządów tak zwanego duopolu.
4: Mówił o zamachu na kilkunastu polityków.
2: Sprawca kradzieży urządzeń kolejowych na torach w Katowicach został skazany.
3: A na koniec faktów optymistycznie złapiemy wiatr w żagle.
5: Żeglowanie uczy optymizmu, uczy dobrego podejścia do życia.
3: Niebezpieczny incydent przy rondzie de Gaulle w Warszawie, dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.
2: 41-letni obywatel Gruzji, idąc środkiem pasa ruchu ulicą Nowy Świat, zmusił do zatrzymania ruszające ze świateł Audi należące do Ministerstwa Finansów.
3: Na linii Michał Radkowski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Co jeszcze wiadomo?
6: Do tego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem około 22.30. Mężczyzna przed skrętem z Nowego Światu w Aleje Jerozolimskie miał wskoczyć na auto, a później po nim przejść. W środku przewożono podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Hannę Majszczyk. Sytuację zauważyli policjanci, którzy patrolowali okolice. Natychmiast zatrzymali mężczyznę. Wiadomo, że Gruzin był wcześniej notowany za wykroczenia drogowe. W Polsce przebywa legalnie. W chwili zatrzymania był trzeźwy. Dziś będzie przesłuchany. Zarówno pani wiceminister, jak i jej kierowcy. Nic się nie stało.
2: Był niezadowolony z rządów tak zwanego duopolu, dlatego planował zamach na życie czołowych polskich polityków.
3: Jak informowaliśmy w faktach, funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-latka z Lubelszczyzny, który zamieścił w internecie wpis nawołujący do zorganizowania takiego ataku.
4: On przygotowywał taki zamach, jak to nazwał. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu. Planował ten zamach. W tym wpisie, o którym mówimy, nie było konkretnych nazwisk. Mówił o zamachu na kilkunastu polityków.
3: Przekazał prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
2: 23-latek przyznał się do dokonania wpisu. Jak tłumaczył, dokonał go z głupoty.
3: Teraz grozi mu do 20 lat więzienia.
2: Jest wyrok w głośnej sprawie incydentów na torach w Katowicach jesienią ubiegłego roku.
3: Chodzi o kradzieże urządzeń kolejowych i przede wszystkim pozostawiony na torach odczepiony wagon z pociągu towarowego. Sprawcą jest 40-letni mieszkaniec Katowic.
2: W faktach reporter RMF FM Marcin Buczek. Witamy.
7: Jestem.
2: Marcin, jaką karę wymierzono mężczyźnie?
7: To są 4 lata bezwzględnego więzienia. Mężczyzna musi również naprawić wyrządzone szkody, które w sumie wyniosły ponad 45 tysięcy złotych.
3: A dlaczego to robił?
7: Chodziło i to udało się udowodnić prokuraturze o kradzieże, ale najważniejszy tu jest zarzut dotyczący sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym, a to wątek, o którym mówiliście, czyli chodzi o odczepiony ostatni wagon pociągu towarowego i pozostawienie go na torach. Doszło do tego we wrześniu ubiegłego roku na odcinku Katowice-Ligota-Panewniki. Kilkadziesiąt godzin wcześniej z jednej z wież obserwacyjnych skradziono części urządzeń zasilających system monitoringu. Z kolei w listopadzie w innym miejscu ze skrzynek zasilających kamery skradziono akumulatory i zasilacze. Niedługo potem zatrzymano wspomnianego 40-latka, który przyznał się do winy.
2: To fakty w RMF FM. Szkolna wyprawka to zagadnienie, które szczególnie zajmuje rodziców w sierpniu.
3: Dlatego też tym tematem zajmujemy się dzisiaj w Radiu RMF 24 w cyklu Twoje zdania z dziennikarką RMF FM Agnieszką Wyderką. Agnieszko, o co będziesz pytać rodziców?
8: Na ile wystarcza 300 zł z rządowego programu Dobry Start? Co można kupić za te pieniądze? Czy jak pogodzić oczekiwania rodziców i dzieci? Stworzymy też taką niezbędną wyprawkę, która pozwoli zaoszczędzić rodzicom u progu nowego roku szkolnego. Wspólnie z dyrektor liceum ogólnokształcącego zastanowimy się, jak szkoła może wspierać rodziców, gdy starsi uczniowie już na swój koszt muszą kupić podręczniki.
2: Zapraszamy Was do Radia RMF 24 po 12. W dniu optymisty postanowiliśmy popłynąć optymistem.
3: To niewielka łódka, na której zaczynają swoją przygodę młodzi żeglarze.
2: Z trenerem Maciejem Kropidłowskim oraz młodymi zawodnikami z klubu sportowego Zatoka Puck rozmawiał Stanisław Pawłowski.
9: Czy według pana trzeba być optymistą, żeby pływać na optymistach?
5: I to niezwykłym optymistą, ponieważ żeglowanie uczy optymizmu, uczy dobrego podejścia do życia, uczy fajnego spojrzenia na żeglowanie, no i stawia cały czas nowe wyzwania, które młodzi ludzie muszą realizować.
9: Bez tego chyba pozytywnego podejścia trudno byłoby.
5: Przełamują swoje słabości, ale generalnie są mega dzielni i gdyby nie to, że są optymistycznie nastawieni do tego żeglowania, to byłoby im ciężko.
10: No jak nie jesteś optymistą, no to trochę ciężko by było, no bo raz się jest ostatnim, raz się pierwszym.
3: Życzymy Wam, żeby dzisiaj w Dniu Optymisty dotarły do Was optymistyczne wiadomości.
2: A my z faktami wracamy o 11:00.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Ale parasol wziął. RMF Chopin.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Feryński.
2: Wielogodzinna obława wiodłowej na Podkarpaciu.
3: Poszukiwani mężczyźni w rękach policji, o tym na początek.
2: Tragiczny wypadek w Mirosławiu koło Wrześni w Wielkopolsce.
3: Samochód potrącił pieszą na Krajowej 15.
2: Wypadek także na trasie S8 między Zambrowem i Białymstokiem.
3: Czas na Mistrzostwa Europy Siatkarek.
2: Polki rozpoczynają dzisiaj walkę o medale.
3: Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM. Po wielogodzinnej akcji poszukiwawczej mundurowi zatrzymali mężczyznę, którzy wczoraj uciekali przed policją w Jodłowej w powiecie dębickim na Podkarpaciu.
2: Przez noc w okolicznych miejscowościach prowadzono obławę, aby odnaleźć poszukiwanych mężczyzn.
3: W Przeczycy na Podkarpaciu jest nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Pawle, co wiadomo o tej akcji?
4: Według na razie nieoficjalnych informacji wszystko zaczęło się od rutynowej kontroli samochodów w pobliżu punktu selektywnej zbiórki odpadów w Jodłowej. W aucie podróżowało 4 mężczyzn, przy których funkcjonariusze znaleźli znaczne ilości narkotyków. Podczas interwencji 2 z zatrzymanych zdołało uciec. Wtedy rozpoczęły się poszukiwania, do których ściągnięto policjantów i strażaków z Podkarpacia i Małopolski. W trakcie działań służby na jednej z posesji w Dębowej miały natrafić na laboratorium do produkcji narkotyków. Na miejscu pracowała specjalistyczna grupa chemiczna Straży Pożarnej z Rzeszowa, której zadaniem było rozpoznanie i zabezpieczenie substancji chemicznych. Na razie jednak szczegóły akcji CBŚP nie są znane. Z Przeczycy Paweł Konieczny.
2: Śmiertelny wypadek na Krajowej 15 w Wielkopolsce.
3: W miejscowości Miłosław koło Wrześni samochód osobowy potrącił pieszą. Kobieta zmarła.
2: W miejscu tragedii policja wprowadziła ruch wahadłowy.
3: 2 osoby zostały ranne na trasie S8 między Zambrowem i Białymstokiem.
2: W Nowych Zembrzycach po zderzeniu 2 aut osobowych zablokowany jest pas jezdni w stronę Białegostoku. Jest śledztwo prokuratury w sprawie incydentu na torach na Lubelszczyźnie. Chodzi o zdarzenie z miejscowości Białka Kolonia, niedaleko Łęcznej.
3: Wczoraj wieczorem policja została zaalarmowana o leżących obok torów elementach przewodów. O znalezisku powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i CBŚP.
2: Dzień wcześniej odgłos wybuchu miał usłyszeć maszynista jadący tamtędy 2 sprzężonymi lokomotywami bez wagonów.
3: Jak mówi nadkomisarz Anna Komola z lubelskiej policji, maszynista uznał, że doszło do awarii silników lokomotywy.
5: Późniejsze oględziny nie ujawniły żadnych uszkodzeń. W wyniku przejrzenia monitoringu zauważono taki dziwny rozbłysk. Wykonane oględziny przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu nie ujawniły żadnych śladów po materiale wybuchowym. W wyniku sprawdzenia również torowiska nie stwierdzono żadnych uszkodzeń torów.
2: Lokomotywa ma być jeszcze badana przez biegłego.
6: Siatkarskie emocje w faktach RMF FM.
3: Już dziś w 4 krajach ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarek.
2: Polki spotkania fazy grupowej rozegrają w Turcji w Stambule.
3: Jutro w pierwszym meczu zmierzą się z reprezentacją Węgier.
2: W naszej kadrze na imprezie tej rangi debiutuje środkowa Sonia Stefanik, która zapewnia, że biało-czerwone nie czują presji przed rozpoczynającym się turniejem.
7: Mobilizacja i taki bardziej fokus, takie skupienie się na już docelowej imprezie, na najbliższych przeciwnikach, także bardziej bym powiedziała, że nie jakiś stres taki paraliżujący, tylko bardziej taka motywacja, fokus na pracę.
2: Faworytkami do złota są Turczynki i Włoszki. Dla Polek wydaje się, że wejście do strefy medalowej będzie sukcesem.
3: Spotkanie z Węgrami jutro, a w kolejnych dniach nasze siatkarki zagrają w grupie z Łotyszkami, Słowenkami oraz Niemkami i wspomnianą Turcją.
2: Terminarz mamy na rmf24.pl. No a teraz pora na fakty kulturalne.
3: Zaprasza Marlena Chudzio.
8: Dzień dobry. Wajda na nowo. Pod tym hasłem w Suwałkach rodzi w innym mieście reżysera po raz 6 odbywają się spotkania o jego filmach. Wręczone zostaną też nagrody za całokształt twórczości Alanowi Starskiemu, Januszowi Gajosowi i Wojciechowi Marczewskiemu. W Łodzi trwa Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy. Jego hasło przewodnie to wywroty. Zaplanowano ponad 40 wydarzeń z udziałem artystów z całej Europy. Dziś będzie można zobaczyć spektakl Teatru Chorea Konferencja Ptaków. Linie oporu to tytuł 50-metrowego obrazu brytyjskiego artysty Russella Hinesa. Opowiada o wojnie w Ukrainie. Można oglądać go w angielskim mieście Gloucester.
9: po miesiącu ekspozycji malowidło przewiezione zostanie do Ukrainy, by stać się częścią lokalnych zbiorów. Początek obrazu, jego lewa strona, przedstawia ludzi z mojego miasta i to, jak zareagowaliśmy na rosyjską agresję. Dalsza część pracy poświęcona jest historiom i ludziom, których spotkałem w Ukrainie. Russell Haynes chętnie opowiada o swojej sztuce. Pędzel stał się dla niego narzędziem dokumentowania osobistych, pełnych emocji historii zarówno uchodźców, którzy trafili do Anglii, jak i żołnierzy walczących na froncie.
8: O czym donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry. Program Byle do lata. Mamy piątek.
8: RMF Chopin.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Samo południe. Jest z nami Ewa Kwaśny. Witamy.
2: Witam i zapraszam. Premier Donald Tusk zapowiada więcej pieniędzy z budżetu na ochronę zdrowia.
3: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej.
2: Krakowska policja poszukuje świadków tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Autostrada A2 będzie szersza. Podpisano umowę na rozbudowę kolejnego odcinka między Łodzią a Warszawą. Za chwilę też ważne informacje dla wypoczywających nad Bałtykiem. Procent budżetu z przeznaczeniem na obronność, znaczne zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia i kontynuowanie inwestycji poprawiających jakość życia. Takie priorytety przyszłorocznego budżetu wskazuje Donald Tusk. Przed roboczym posiedzeniem rządu premier zapowiedział, że przyszłoroczny budżet zostanie uchwalony w przyszły piątek. Jego istotną częścią ma być ustawa dotycząca dodatkowych środków na ochronę zdrowia, mówił Donald Tusk.
3: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny. I dlatego pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
2: Premier zwrócił też uwagę, że odpowiedzialność za budżet ponosi również prezydent. Każde weto podważa jakiś element zaufania do państwa, za co płacimy my wszyscy, mówił Donald Tusk. Krakowska policja poszukuje świadków tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Doszło do tego w nocy na osiedlu Willowym w Nowej Hucie.
4: Wszystkie osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub mogą mieć informacje na jego temat, proszone są o kontakt z dyżurnym komisariatu 8 w Krakowie lub pod numerem alarmowym 112.
2: Apeluje młodszy aspirant Rafał Wawrzuta. W przyszłym tygodniu sprowadzone mają być ciała 12 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Zapowiada to prokuratura okręgowa w Krośnie, prowadząca śledztwo w sprawie wypadku. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co teraz dzieje się w tej sprawie?
5: Polskie i węgierskie służby załatwiają formalności związane ze sprowadzeniem zwłok, mówi rzecznik wojewody podkarpackiej Bartosz Gubernat.
6: Jesteśmy na łączach zarówno ze służbami węgierskimi, jak i tutaj z polskimi.
5: Rzecznik zastrzega, że na dopięcie procedur potrzeba dosłownie kilku dni.
6: Pierwsza połowa przyszłego tygodnia to jest bardzo realny termin.
5: Z węgierskich procedur wynika, że po wypadku trzeba przeprowadzić sekcję zwłok każdej z ofiar. Te sekcje mają się odbyć w Polsce. Wśród 12 ofiar śmiertelnych nie ma osób nieletnich.
7: Fakty ważne dla kierowców. W RMF FM.
2: W październiku mają rozpocząć się prace przy rozbudowie autostrady A2 o dodatkowe pasy między Łodzią a Warszawą. Ministerstwo Infrastruktury podpisało dziś umowę na kolejny odcinek inwestycji. Dla kierowców oznacza to spore utrudnienia. Na linii dziennikarz RMF FM Michał Krasoń. Michale, czego kierowcy powinni się spodziewać?
8: Na całym remontowanym odcinku w obu kierunkach mają być zachowane dwa pasy ruchu, ale wprowadzone zostanie ograniczenie do 70 km na godzinę. Zamontowany zostanie także odcinkowy pomiar prędkości. Ta trasa już teraz często się korkuje, dlatego drogowcy od października proszą kierowców o omijanie tego fragmentu autostrady.
9: Rekomendujemy wszystkim tym, którzy jadą z Wrocławia czy z Poznania, aby skierowali się w jednym przypadku na S8 od Piotrkowa do Warszawy, w innym przypadku na Starą Dwójkę, kierując się najpierw na A1, później na Starą Dwójkę, czyli drogę krajową numer 92.
8: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wszystkie prace powinny zakończyć się w pierwszym kwartale 2028 roku.
2: Z powodu wysokich fal i skażenia wody obowiązują zakazy kąpieli w kilku nadbałtyckich miejscowościach. I tak czerwone flagi powiewają m.in. w Kołobrzegu, Mielnie i Jarosławcu w zachodniopomorskim. Tam ryzyko stwarzają wysokie fale. Natomiast dwa kąpieliska w Jastarni na Helu są wyłączone z powodu skażenia bakteriami E. coli. A w faktach za godzinę zajrzymy do Gdańska, który po raz kolejny jest najchętniej wybieranym polskim miastem na jesienny weekendowy wyjazd.
10: No na pewno Stare Miasto trochę się wyludnia i też warto je odwiedzić.
2: Zapraszam na fakty o 13.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacji.
11: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: FM. Szczegóły ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Samolot z dwiema osobami poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech za niespełna godzinę ma wylądować w podrzeszowskiej Jasionce. Wiadomo już, ile zapłacimy za paliwa od jutra do poniedziałku włącznie, będzie trochę drożej. W faktach także o utrudnieniach na obwodnicy Trójmiasta po zderzeniu trzech samochodów osobowych. Gdańsk po raz kolejny najchętniej wybieranym polskim miastem na jesienny weekendowy wyjazd. I o tym też w faktach o 13. Za niespełna godzinę w podrzeszowskiej Jasionce wylądować ma kolejny samolot lotniczego pogotowia ratunkowego z dwiema osobami rannymi w wypadku autokaru na Węgrzech. Ranni będą dalej leczeni w Rzeszowie, zapowiada Bartosz Gubernat, rzecznik wojewody podkarpackiej.
3: Transportu spodziewamy się około godziny 13.40. Karetki są już w gotowości. Pacjenci od razu zostaną przełożeni do karetek pogotowia i rozwiezieni do rzeszowskich szpitali. Pacjenci są w dobrej kondycji. Oni wymagają dalszego leczenia szpitalnego, ale ich życiu nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo.
2: Równocześnie trwają formalne przygotowania do sprowadzenia ciał ofiar. W wypadku zginęło 12 osób. Trwa nieformalne, robocze posiedzenie rządu poświęcone pracom nad budżetem państwa na 2027 rok. W przyszły piątek plan wydatków i wpływów ma być gotowy. Uchwalenie odpowiedzialnego budżetu zależy od współpracy rządu z prezydentem, tak mówił premier przed dzisiejszym posiedzeniem. Przedstawiając priorytety ustawy, Donald Tusk zwrócił uwagę na konieczność współdziałania z prezydentem.
4: Każde weto prezydenckie podważa jakiś element zaufania do Polski. Bo jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie inwestycje, to no, wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, że one nie będą zablokowane. A więc to także zależy od zachowania i decyzji pana prezydenta. Mam nadzieję, że wreszcie przestaną być prawie wyłącznie negatywne, bo zapłacimy za to wszyscy.
2: Jako priorytety szef rządu wskazał przeznaczenie 5% budżetu na obronność, zwiększenie o 17 miliardów złotych wydatków na ochronę zdrowia i kontynuowanie inwestycji poprawiających jakość życia. Ostrzegamy teraz zmotoryzowanych na Pomorzu. Są utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdańsk-Karczemki i Osowa. Zderzyły się trzy samochody osobowe. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Gdyni. Korek ma tam około 2 km. Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,54 zł, czyli o 2 grosze więcej niż dzisiaj. Benzyna 98 zdrożeje o 3 grosze do 7,36 zł. Również o 3 grosze więcej trzeba będzie zapłacić za litr oleju napędowego. Od jutra ma on kosztować nie więcej niż 7,59 zł.
5: To także są fakty.
2: Sezon kompletowania szkolnych wyprawek ruszył pełną parą. Rodzice w całym kraju przygotowują dzieci do nowego roku szkolnego. W ramach cyklu Twoje zdanie na antenie internetowego radia RMF24 sprawdzamy, ile w tym roku trzeba zapłacić właśnie za taką wyprawkę. Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka i nasz wóz satelitarny są w centrum Łodzi. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Agnieszko, czego już dowiedziałaś się z rozmów z rodzicami?
6: Rządowe wsparcie program Dobry Start, czyli 300 zł, nie wystarczy na zakup podstawowego wyposażenia dziecka do szkoły. Z mamą uczennicy 6 klasy obliczyłyśmy, że trzeba wydać około 650 zł. Na wyprawkę za taką sumę składa się plecak, buty na zmianę, strój na WF, zeszyty i artykuły plastyczne. Nie wliczyłyśmy do tego stroju galowego i kosztu podręczników. Z tych kalkulacji wynika jasno, że dzieci są drogie, a im starsze, tym droższe są dla rodziców. Nie można bowiem zapominać, że dodatkowym obciążeniem dla domowego budżetu są opłaty za zajęcia pozalekcyjne czy wycieczki klasowe.
2: Do wyprawek szkolnych będziemy jeszcze wracać w radiu RMF 24. Polecamy. Gdańsk po raz kolejny jest najchętniej wybieranym polskim miastem na jesienny weekendowy wyjazd. W tym roku nocleg jest tam nawet nieco tańszy niż przed rokiem, tak wynika z raportów portali turystycznych. A co jest takiego czarującego w Grodzie nad Motławą?
7: Jesienią na pewno park ma urok, bo to się wszystko zmienia. Park Oliwski, Las Oliwski, pięknie, gra kolorów, jesienne liście.
8: Suche liście są.
9: No na pewno Stare Miasto trochę się wyludnia i też warto je odwiedzić. Jak pogoda sprzyja, na plaży też jest przepięknie i my bardzo często z tego korzystamy.
2: Usłyszał w Parku Oliwskim nasz reporter Stanisław Pawłowski. Na kolejnych miejscach najchętniej odwiedzanych jesienią miast są Kraków, Łódź, Warszawa, Gdynia, Wrocław, Olsztyn i Poznań.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Wypada w takim razie zagrać coś specjalnie dla Gdańska.
10: RMF Chopin.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM ponownie zaprasza Ewa Kwaśny.
2: Wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podsumowuje 2 lata programu Tarcza Wschód i zapowiada nowy element obrony. Wypadek z udziałem radiowozu w Poznaniu. 2 policjantów trafiło do szpitala. Nie wybuch przy moście w Głogowie na Dolnym Śląsku. Na miejscu są saperzy, są

0: utrudnienia w ruchu. Brytyjskie media nie wykluczają, że księżna Meghan może powrócić do aktorstwa po doniesieniach o planowanej przeprowadzce rodziny do Wielkiej Brytanii. Tarcza Wschód w wielu miejscach osiąga już wstępną gotowość operacyjną, mówił w Giżycku wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzisiaj mijają 2 lata do rozpoczęcia inwestycji wojskowej, która rozpościera się na granicach z Rosją i Białorusią. Konferencji szefa MONU przysłuchiwał się reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Dzień dobry.
0: Witamy, Kacprze. Czy to oznacza, że Tarcza Wschód nie jest jeszcze gotowa?
1: Według założeń inwestycja będzie w pełni ukończona za nieco ponad 2 lata. Tymczasem do połowy października w ramach rozbudowy Tarczy Wschód przemieszczonych zostanie łącznie niemal 300 tysięcy betonowych jeży, mogących pełnić rolę zapory przeciwpancernej. Inwestycja ma być wyposażona też w systemy rozpoznania oraz systemy dronowe i antydronowe. Jednak, jak mówił szef MONU, oprócz tarczy Polska zainwestuje także w operację o nazwie Wschodni Miecz.
2: To ma być odstraszanie o charakterze strategicznym powyżej 1000 kilometrów i o charakterze operacyjnym do 1000 kilometrów.
1: Jak dodawał Władysław Kosiniak-Kamysz, Tarcza Wschód to inwestycja kluczowa nie tylko dla Polski, ale także dla całego NATO. Według zapowiedzi szefa MONU niedługo do Polski dotrą amerykańscy i brytyjscy żołnierze, którzy ze swoimi zespołami inżynieryjnymi będą prowadzić umocnienia wschodniej flanki.
0: Kacper Wróblewski, dziękujemy. 2 policjantów trafiło do szpitala po zderzeniu radiowozu z samochodem osobowym w Poznaniu. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Bułgarskiej i Bukowskiej.
3: Policyjny radiowóz jadący na sygnałach do interwencji zderzył się z pojazdem marki Mazda. W wyniku tego zdarzenia 2 osoby, policjant i policjantka, zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala w celu obserwacji ich stanu zdrowia.
0: Powiedział nam sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Akcja saperów przy moście na Odrze w dolnośląskim Głogowie. Policja otrzymała zgłoszenie o niewybuchu. Trwa odprawa służb, dowiedział się dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
4: Dzień dobry.
0: Beniaminie, co jeszcze ustaliłeś?
4: Niewybuch został znaleziony podczas prac remontowych. Na czas trwania akcji saperów z 4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego most ma zostać zamknięty. Na razie nie wiemy, jak długo potrwa ta akcja. Udział w specjalnej odprawie biorą wszystkie służby biorące udział w tej akcji, powiedziała mi rzeczniczka prasowa batalionu. Według zgłoszenia, które wpłynęło do policji, niewybuch to najprawdopodobniej mina z czasów II wojny światowej. Z poważnymi utrudnieniami ruchu muszą liczyć się kierowcy planujący przejazd krajową 12.
0: Teraz uwaga, zmotoryzowani w Warszawie. Są utrudnienia na trasie S2 między Alejami Jerozolimskimi a węzłem Opacz. Na jezdni w stronę Katowic doszło tam do karambolu. Zderzyło się 6 aut osobowych. Zablokowany jest 1 pas.
5: Są i takie fakty.
0: Czy księżna Meghan powróci do aktorstwa po przeprowadzce wraz z księciem Harrym do Wielkiej Brytanii? Media na Wyspach nie wykluczają takiej możliwości.
6: Źródła bliskie parze nie zaprzeczyły doniesieniom, jakoby Meghan otrzymała propozycję zawodową. Co więcej, media donoszą, że jednym z powodów decyzji Harrego i Meghan o powrocie było właśnie to, że księżna otrzymała rolę w filmie realizowanym w Wielkiej Brytanii. Oczekuje się, że para książęca powróci do Europy przed końcem sierpnia, a ich dzieci są już zapisane do angielskich szkół, gdzie mają rozpocząć naukę we wrześniu. Jako aktorka Meghan Markle najbardziej była znana z roli w amerykańskim serialu, w którym przez 7 sezonów wcierała się w postać prawniczki Rachel Zane. Ostatni odcinek z jej udziałem wyemitowano w 2018 roku.
0: O czym donosił korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. Z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 15.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tutaj Daniel Dyk, byle do lata w radiu RMF FM i pojawi się dobrze.
8: Słuchacie stacji RMF Chopin.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Wszystko, co ważne o tej porze, ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Bardzo proszę. Lekarze i pacjenci apelują do polityków o porozumienie w sprawie nowych przepisów, które mają chronić przed pseudomedycyną.
3: Pacjenci są oszukiwani po prostu przez osoby nieuczciwe, które chcą zarobić na ich walce o życie.
2: W faktach także policyjny pościg za uciekinierem na ulicach Kluczborka na Opolszczyźnie, gigantyczny korek na autostradzie A1 na granicy Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego powodem roboty drogowe. Mamy też informacje dla kibiców piłki nożnej. Organizacje pacjentów i lekarze apelują o ponadpolityczne porozumienie w sprawie zwiększenia ochrony przed pseudomedycyną. To jest efekt na wczorajszą decyzję prezydenta, który nie podpisał rządowej ustawy Lex Szarlatan. Zamiast tego Karol Nawrocki zaproponował zaostrzenie kodeksu karnego. Komentarze na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy.
4: Dzień dobry.
2: Michale, co proponują lekarze?
4: Przyjęcie równolegle dwóch ustaw, i tej rządowej, i prezydenckiej. Pierwsza zakłada nawet 1 000 000 zł kary dla osób, które wprowadzają pacjentów w błąd.

0: Druga, prezydencka, nawet 15 lat więzienia za nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Teraz chodzi o to, żeby te dwie ustawy uzupełniały się, a nie konkurowały ze sobą. Tak uważa Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej.
1: Powinno iść dwutorowo, natomiast wszystkie przepisy, które pozwolą lepiej kontrolować rynek pseudomedycyny, który się bardzo rozwinął w Polsce, są na wagę złota, ponieważ ratują zdrowie i życie Polaków.
0: Rzecznik osób objętych opieką paliatywną Aleksandra Rudnicka przekonuje, że obecną dyskusję i spory polityczne trzeba wykorzystać, by doprecyzować przepisy.
2: Powinny właśnie być jasno określone kryteria i wtedy wiadomo, kto może, a kto nie może leczyć pacjentów.
0: Prezydencki projekt ustawy ma we wrześniu trafić do Sejmu. Wtedy także rząd ma ponownie złożyć ustawę Lex Szarlatan.
3: Policyjny pościg za uciekinierem na ulicach Kluczborka na Opolszczyźnie. Padł strzał ostrzegawczy. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Reporter RMF FM Marcin Buczek zebrał informacje w tej sprawie. Marcinie, dlaczego mężczyzna uciekał przed policją?
4: Mężczyzna był poszukiwany, bo za przestępstwa drogowe miał na rok trafić do więzienia. Policjanci zamierzali go zatrzymać w jednym z mieszkań. To było dziś około południa. Na ich widok mężczyzna postanowił uciec przez balkon. Jednocześnie w stronę jednego z funkcjonariuszy wycelował z przedmiotu przypominającego broń. Ponieważ mieszkanie było na parterze, mężczyzna zeskoczył z balkonu i zaczął uciekać. Wtedy jeden z policjantów strzelił ostrzegawczo w powietrze. Mężczyzna uciekał jednak dalej, ale niebawem został zatrzymany i trafił już do policyjnego aresztu.
5: To dzieje się teraz.
3: Duży korek na autostradzie A1 na granicy województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Powodem są roboty drogowe. Na gorącą linię RMF FM zadzwonił nasz słuchacz, pan Piotr.
6: Chciałbym zgłosić problemy. Autostrada A1 od Pruszcza praktycznie pod Grudziądz jest gigantyczny korek. Praktycznie chyba osoba, która by szła pieszo, to chyba szybciej by przeszła ten odcinek niż poruszając się autem. Teraz jestem na wysokości miejscowości w Warlubie i teraz jeszcze koreczek jest.
3: Dziękujemy za to ostrzeżenie. Bądźcie ostrożni za kierownicą. Na pewno trzeba uzbroić się w cierpliwość. I MGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i deszczem dla 4 województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Te groźniejsze dotyczą części województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego oraz w całości województwa dolnośląskiego. Miejscami może spaść tam nawet 70 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr może osiągać prędkość 80 km na godzinę. Rusza nowy sezon angielskiej Premier League. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, które drużyny są faworytami rozgrywek?
7: Patrząc po transferach, wydaje się, że w czołówce wiele się nie zmieni. Najmocniejsze kluby to wciąż mistrz Arsenal, wicemistrz Manchester City oraz Chelsea, Liverpool i Manchester United. Zagadką jest jednak postawa City po odejściu trenera Pepa Guardioli, którego zastąpił Enzo Maresca. Do tego dodajmy odejście Rodriego i Bernardo Silvy. I to w Arsenalu eksperci upatrują jednak głównego kandydata do obrony tytułu. Jeszcze tego nie robiliśmy, więc nie wiem, jak to jest. Ale tak jak mówiłem, chodzi o to, ile wkładasz w swoją pracę, jakie standardy wyznaczasz i jakie realizujesz każdego dnia, mówił trener Mikel Arteta. Jego Arsenal rozpocznie sezon Premier League wieczornym meczem z Beniaminkiem Coventry. Na zbyt wielu polskich piłkarzy w Anglii tradycyjnie nie ma co liczyć. Jedynym obecnie jest Matty Cash z Aston Villa.
3: Mecz Arsenalu rusza o 21:00. Wcześniej o 20:30 jedyny dziś mecz naszej piłkarskiej ekstraklasy to derby Krakowa. Krakowia zagra z Wieczystą.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: To w ten weekend nastawiamy.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Witam ponownie. A w faktach dziennikarz RMF FM z nowymi informacjami w sprawie śledztwa dotyczącego afery w szpitalu południowym w Warszawie. Dwie osoby ranne po zderzeniu trzech samochodów na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem. Atak mieczem w szwedzkiej szkole. Rannych jest kilka osób. A na koniec Gdańsk. Tam rozpoczyna się Baltic Sail, czyli wielki zlot żaglowców. Dopiero na początku października prokuratura okręgowa w Warszawie przedstawi oficjalnie nowe informacje na temat efektów śledztwa dotyczącego afery w szpitalu południowym. Chodzi o sprawę młodego lekarza bez specjalizacji, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który został koordynatorem szpitalnego SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Część pacjentów miała być przyjmowana poza procedurą. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
3: Dzień dobry.
2: Afera wybuchła na początku czerwca. Co wiadomo po ponad 2 miesiącach?
3: Wiemy, że śledczy docelowo mają przesłuchać około 200 osób. Nie wiemy, kiedy zeznania złoży były radny Koalicji Obywatelskiej, lekarz Dawid Kacprzyk. Właśnie od informacji o jego zarobkach rozpoczęła się ta afera i on będzie jedną z kluczowych osób w śledztwie. Poza prokuraturą sprawę wyjaśniają m.in. Rzecznik Praw Pacjenta i Narodowy Fundusz Zdrowia. Biuro rzecznika tłumaczy, że na efekty trzeba jeszcze poczekać, bo pierwszeństwo ma prokuratura. Z kolei fundusz wyniki kontroli miał przedstawić w sierpniu, ale termin już przesunięto to na połowę września, potwierdza prezes NFZ Filip Nowak.
4: Lepiej, żeby kontrola trwała dłużej, ale była rzetelna. My tu nie chcemy nikogo skrzywdzić.
3: Jedyny zakończony jak dotąd audyt w sprawie szpitala południowego powstał na zlecenie warszawskiego ratusza i potwierdził nieprawidłowości. Wymieniona została Rada Nadzorcza Szpitala. Ze stanowiska odeszły dwie wiceprezydent stolicy. Mimo to w tej sprawie wciąż pytań jest zdecydowanie więcej niż konkretnych ustaleń. Na odpowiedzi i na możliwe konsekwencje trzeba jeszcze poczekać kolejne tygodnie.

0: Osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Nietulisko Małe, niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Dramatyczne wydarzenie w miejscowości Fagersta w Szwecji, 170 km na północny zachód od Sztokholmu. Do miejscowej szkoły wtargnął mężczyzna uzbrojony w miecz i zranił kilka osób. Napastnik został zatrzymany przez policję. Według niektórych źródeł został też postrzelony. Nieznane są motywy jego działania, nie wiadomo też na razie, ile osób zranił i w jakim są stanie. W szkole przebywali uczniowie. W Szwecji rok szkolny rozpoczął się w połowie sierpnia.
1: Fakty i zdrowie w RMF FM.
0: Co czwarty Polak przynajmniej raz w życiu cierpiał na zaburzenia psychiczne. Połowa studentów doświadcza wysokiego poziomu stresu, a co czwarty ma objawy depresji. A jak sytuacja wygląda w całym środowisku akademickim? Ruszają badania, które mają pomóc ocenić, jak wielu pracowników polskich uczelni potrzebuje wsparcia. Takich osób może być wiele.
2: To wszystko jakby mamy takie poczucie, traci kolory. Ja więc przychodzę do pracy, po pierwsze się boję wszystkiego, więc na wszelki wypadek się nie odzywam. Jak się nie odzywam, to nie uruchamia emocji. Nie uruchamia emocji, to kolory świat traci. Instytucja staje się dziwna. Byłoby świetnie, żeby ktoś to widział. Zapytał, panie Hubercie, jest okej? Okay? Najprostsze ludzkie gesty.
3: Chodzi też trochę o to, żeby nie bać się mówić o problemach.
2: Żeby nie bać się komunikować. Jeden z elementów tego badania właśnie dotyczy poczucia, że ja mogę opowiedzieć i mówię i że instytucja mnie wysłucha, a nie zignoruje tej kwestii.
0: Mówi profesor Hubert Kaszyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik projektu Zdrowa Akademia, łączącego uczelnie z całego kraju. Rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba, a więcej na ten temat na rmf24.pl. Żeglowce opanowują Gdańsk. Rusza zlot Baltic Sail. Piękne jednostki można już zobaczyć na Motławie i w wodach Zatoki Gdańskiej. A skoro są żagle, to muszą być i szanty.
4: Górę raz, hej, ciągnąć!
5: Szanty jako takie to są pieśni pracy, więc trudno je kochać, bo były pieśni związane z ciężką pracą.
6: Dobre szanty muszą mieć chęć przede wszystkim i muszą mieć mocnych chłopów z mocnymi głosami, którzy mają coś wspólnego z pływaniem.
5: Są pieśni Kubryku, nostalgiczne, pieśni, które są wspomnieniem tego, jak kiedyś się pływało.
4: Nie masz sił, to spływaj!
0: To zespół Wikingowie, który wystąpił dziś przed dworem Artusa. Dziś można ich będzie jeszcze usłyszeć o 17.40 na Ołowiance.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów...
8: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśne.
2: W rękach CBŚP dwóch Białorusinów i Ukrainiec zostali zatrzymani w powiecie dębickim na Podkarpaciu. Szczegóły za moment. Będzie ponadpolityczna zgoda co do projektu ustawy o ochronie działalności rolniczej. Do takich informacji dotarł dziennikarz RMF FM. W faktach także zaproszenie na wyjątkowe święto dwóch potraw w Lelowie pod Częstochową.
3: Zawsze obie te potrawy są bardzo długo wypiekane w piecach chlebowych, w piekarniach, w garnkach.
2: Jest 17. Dwóch Białorusinów i Ukraińca zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w powiecie dębickim na Podkarpaciu. O wczorajszej akcji policjantów informowaliśmy w faktach. Szczegóły w rozmowie z RMF FM ujawnił rzecznik CBŚP, komisarz Krzysztof Wrześniowski.
4: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji na jednej z miejscowości w powiecie dębickim prowadzili i prowadzą dalej czynności związane ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości narkotykowej. W trakcie tych czynności zostało zatrzymane 3 osoby. Sprawę będzie nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Dębicy.
2: Dla okolicznych mieszkańców to była ciężka noc.
5: Cała akcja zaczęła się gdzieś około godziny 18, gdzie pierwsze radiowozy żeśmy zauważyli na naszym terenie. Widziałam na drogę, że pojawiają się dużo służb mundurowych, policji, straży pożarnej, a około godziny 19 nas jako mieszkańców policja informowała, że są poszukiwani dwóch mężczyzn. Opisali nam, jak byli ubrani, mówili, że są niebezpieczni, żeby zachować ostrożność, nie wychodzić z domu. Jeśli cokolwiek zauważymy, od razu mamy się łączyć na 112.
6: Dosyć to nieciekawie wyglądało. Z mediów społecznościowych dowiadywaliśmy się o całej sytuacji, jaka obecnie panuje. Była to bardzo ciężka noc dla mieszkańców. Każdy bał się o swój dom, swoją rodzinę. Cała akcja trwała do dziś, do rana, do godzin gdzieś 9, 10.
2: Usłyszał od pani Edyty i sołtysa miejscowości Przyczyca Grzegorza Podrazy nasz reporter Paweł Konieczny.
7: Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
2: Będzie ponadpolityczna zgoda co do projektu ustawy o ochronie działalności rolniczej, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Przepisy przyjęte we wtorek przez rząd zakładają, że kupujący dom lub działkę na terenach wiejskich będą musieli podpisać specjalne oświadczenie, w którym zadeklarują, że są świadomi, iż w sąsiedztwie mogą występować hałas maszyn, zapachy z gospodarstw i prace mogą być prowadzone także nocą. W faktach Kacper Wróblewski, Kacprze, czy to oznacza, że przepisy przyjmie też opozycja?
8: Wiele na to wskazuje, bo jak powiedział mi poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk, jego środowisko polityczne też składało podobne ustawy.
9: Taki projekt ustawy nasz jest już dawno w Sejmie, jest także projekt prezydencki. Rozumiem, że ten projekt rządowy z dużym opóźnieniem trafi do Sejmu.
8: Jak podkreśla z kolei Jarosław Rzepa z PSL-u, rolnicy apelowali o zmianę tych przepisów, aby, tu cytat, czuli się we własnej wsi bezpiecznie.
10: Nie rozumiem, że komuś może przeszkadzać pracujący za płotem kombajn, który kosi zboże, bo są warunki po godzinie 22. Dla mnie jest to oczywiste, naturalne.
8: Niewykluczone, że Sejm zajmie się rządowymi przepisami już we wrześniu.
2: A teraz uwaga kierowcy, utrudnienia na trasie S6 w pobliżu Redzikowa w Pomorskiem. Zepsuta ciężarówka blokuje pas w kierunku Gdańska. Kolejne ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty będą obowiązywać w większości województw poza Pomorzem Zachodnim i częścią ziemi lubuskiej. Niebezpieczna pogoda.

0: Trzyma się co najmniej do jutrzejszego przedpołudnia. Jedyne w swoim rodzaju święto zaczyna się dziś w Lelowie pod Częstochową. W jego nazwie od początku, czyli od ponad 20 lat, znajdują się nazwy dwóch potraw. To polski ciulim i żydowski czulent. Ale święto to nie tylko degustacja, ale także prezentacja zdjęć, koncerty czy projekcje filmowe. Święto potrwa do niedzieli.
1: Ciulim jeszcze jest tu robiony przez mieszkańców?
2: Tak, ciulim jest robiony przez mieszkańców. Gospodynie lelowskie używają różnych receptur, ale zawsze to są tarte ziemniaki, zawsze to są żeberka i zawsze obie te potrawy są bardzo długo wypiekane w piecach chlebowych, w piekarniach, w garnkach.
1: Rozumiem, że czulent zniknął.
2: Czulent zniknął, chociaż gospodynie lelowskie też podają ten czulent właśnie z okazji naszego festiwalu i przy różnych okazjach. No, to jest taka tradycja, że wiem, że przyjeżdżają często goście tutaj do naszych mieszkańców, więc się podaje i ciulim, i czulent.
0: Z Elizą Kwiatkowską, dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie, rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. Do podczęstochowskiego Lelowa od lat zimą pielgrzymują hasydzi z całego świata. Ich celem jest znajdujący się tam grób cadyka Dawida Bidermana.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Chopin.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Mikrofonie ponownie Ewa Kwaśny.
2: Pilot zginął w katastrofie szybowca w Lesznie. Groźny wypadek na warszawskim odcinku drugiej ekspresowej S8. Trzy osoby zostały ranne w zdarzeniu trzech aut. Potem w faktach sprawa kontrowersji wokół raportu Polaków Portret Własny. W dokumencie, który powstał przy pomocy sztucznej inteligencji, są błędy językowe, ortograficzne i merytoryczne. Jest ruch prokuratury. Za chwilę też o ostatnich przygotowaniach do memoriału Kamili Skolimowskiej. Katastrofa szybowca w Lesznie. W wypadku zginął pilot, poinformował w rozmowie z RMF FM kapitan Dominik Wels ze Straży Pożarnej w Lesznie.
3: Do stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie wpłynęła informacja o upadku szybowca w okolicy ulicy Przejezdnej w Lesznie. Na miejscu już była policja i zespół ratownictwa medycznego. Dowódca uzyskał informację, że pilot zginął na miejscu. Pilot to mężczyzna w wieku około 80 lat.
2: Służby mają teraz ustalać przyczyny tej tragedii. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na wyjeździe z Warszawy w kierunku Białegostoku. Trzy samochody zderzyły się na drodze ekspresowej S8 na wysokości ulicy Lazurowej. Kierowcy mogą korzystać tylko z pasu awaryjnego. Warszawska prokuratura prosi Ministerstwo Sportu o przesłanie kopii raportu Polaków Portret Własny oraz umowy dotyczącej jego opracowania i dofinansowania. W dokumencie, który powstał przy pomocy sztucznej inteligencji, roi się od błędów językowych, ortograficznych i merytorycznych. Resort sportu wydał na to prawie 200 tysięcy złotych. Sprawą zajmuje się nasz reporter Michał Radkowski. Michale, rozmawiałeś z wiceministrem sportu Piotrem Borysem. Jak tłumaczy się z tej kuriozalnej publikacji?
4: Polityk wyjaśnia, że ministerstwo nie wydało na to ani złotówki i nie zlecało finansowania raportu. Resort miał przekazać wspomnianą kwotę na opracowanie strategii turystycznej dla naszego kraju, czyli jak na świecie wypromować markę Polska. Kontrowersyjny raport z zeszłego roku przygotowała Fundacja Marka Polska, kierowana przez profesor Barbarę Mróz-Gorgoń. To od 3 tygodni pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska.
5: Jest przestroga, patrząc na błędy nie tylko dla tej fundacji, także dla pani profesor, ale dla wszystkich, jako rozważnie używać AI. To była i autonomiczna decyzja, z którą my nie mamy nic wspólnego.
4: Pan jest zażenowany tym, co pan przeczytał i zobaczył w tym raporcie?
5: No tak, to jest w pewien sposób niewytłumaczalne. Po prostu z tego pani profesor, ale także wiele innych osób musi po prostu wyciągnąć wnioski.
4: Wiceminister deklaruje, że wszystkie dokumenty udostępni prokuraturze.
0: Fakty RMF FM polecają.
2: Trwają ostatnie przygotowania do memoriału Kamili Skolimowskiej. Lekkoatletyczne święto jutro na rynku w Katowicach, a w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Dziś na miejsce dotarli m.in. tyczkarze Szwed Duplantis i Greg Karalis, mówi dyrektor sportowy memoriału Piotr Małachowski.
6: Dużo się dzieje, gwiazda Armand Duplantis, Karalis, wiele gwiazd. Chodzi o tyczkę, bo oni wczoraj startowali w Lozanie, dzisiaj wylądowali. Prywatny jet, prywatne samochody po nich, więc dzisiaj było dużo rzeczy, dużo stresu, czy wszystko jest okej, czy wszyscy po konkursie w Lozanie są zdrowi, powiedzieli, że są gotowi. Tam było 6.21, 6.16, powiedzieli, że oni chcą tutaj przy tej publiczności, bo i dla Karalisa, i dla Duplantisa powiedzieli, że oni tutaj najlepiej się czują, że to jest naprawdę dla nich najlepszy stadion, najlepsi kibice.
2: I kto wie, może w niedzielę zobaczymy wynik bliski rekordu świata? Nocą można poznać Szczecin w zupełnie z innej perspektywy. W ramach naszego cyklu Wakacje po zmroku w każdy letni piątek odwiedzamy miejsca, które warto zobaczyć nocą. Centrum Szczecina skrywa wiele ciekawych historii, które najlepiej poznać po zachodzie słońca, przekonuje przewodniczka Joanna Olszowska.
7: W takiej poświacie wieczornej zupełnie inaczej takie budynki czy historie wybrzmiewają. Budynki wyglądają inaczej.
8: Jak to miasto się zmienia po zmroku?
7: Przede wszystkim jest takie bardziej tajemnicze. Jest jeszcze dalej pełne życia, ale już można dostrzec pewne detale, które są zupełnie inaczej widoczne, jak

0: podświetlone. Załamania ścian, jakieś fragmenty budynków. Zupełnie inaczej się to odbiera.
1: Wieczorny spacer po Szczecinie rozpocznie się jutro o 20:00. A my do tego miasta jeszcze będziemy zaglądać w wieczornych faktach. Te przedstawiać będzie Anna Wachowska. W jej imieniu zapraszam. A ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: O 19 ma dla wszystkich Anna Wachowska.
2: Witam i zapraszam. Dymisja w rządzie Donalda Tuska. Ze stanowiska rezygnuje Barbara Mróz-Gorgoń. Czy Lex Szarlata nawróci do Sejmu? I co z prezydenckim projektem ustawy w tej sprawie? Potem ustalenia reportera RMF FM. To pierwsze takie derby w historii Ekstraklasy. Krakowia zagra dziś z Wieczystą. Barbara Mróz-Gorgoń, pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polski, podała się do dymisji. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Mam nadzieję, że ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany bez względu na trudności. Czytamy w jej oświadczeniu. Dymisja to efekt skandalu z przygotowanym przez Barbarę Mróz-Gorgoń raportem Polaków Portret Własne. Dokument powstał przy pomocy sztucznej inteligencji. Jest pełen błędów językowych, ortograficznych i merytorycznych. Resort sportu i turystyki wydał na to prawie 200 tysięcy złotych. Lex Szarlatan wróci do Sejmu. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, koalicja rządząca złoży po raz kolejny ten sam projekt ustawy. Te informacje przynosi Kacper Wróblewski. Kacprze, czy to oznacza, że Sejm nie będzie pracował nad ustawą, którą wczoraj złożył prezydent?
3: Niewiele na to wskazuje. Nawet jeśli posłowie się nim zajmą, to raczej nie zostanie on przyjęty. Na co mogą wskazywać wypowiedzi polityków koalicji rządzącej?
4: W mojej ocenie Przydacz czy Szefernaker jest w niebezpieczeństwie, bo jak się przeziębią, to może im zaordynować wygrzanie w piecu na 3 zdrowaśki.
3: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Z kolei opozycja krytykuje projekt rządzących.
5: Tutaj mamy ostentacyjny zamach na polską przedsiębiorczość i jeszcze sugestia, że no musimy działać szybko i sprawnie. Tak i łamać prawo i prawo do działalności gospodarczej.
3: Tak twierdzi poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Niewykluczone, że koalicyjny Lex Szarlatan zostanie złożony w Sejmie na pierwszym wrześniowym posiedzeniu.
2: Dużo zmian czeka od dziś kierowców w Warszawie. Za godzinę drogowcy rozpoczynają serię remontów w stolicy. Przy stołecznej Wisłostradzie jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, gdzie kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami?
6: Właśnie tutaj na Wisłostradzie drogowcy zamkną całą jezdnię w kierunku Mokotowa i przeniosą ruch na drugą jezdnię. Tam kierowcy będą mogli jechać tylko jednym pasem tej ważnej trasy. Zmiany będą też na ulicy Grójeckiej, na trasie w kierunku lotniska imienia Fryderyka Chopina, na wysokości ulicy Bitwy Warszawskiej, w okolicy Dworca Zachodniego. Przez cały weekend wymieniana będzie nawierzchnia. Kierowcy potwierdzają, że już teraz widać tutaj na ulicach większy ruch i wyjazdy na ten jeszcze wakacyjny weekend.
7: Faktycznie, no my akurat tutaj przyjechałyśmy z Płocka, więc no cała tutaj droga była bardzo zakorkowana. Myślę, że na spokojnie dodało nam to 30-40 minut trasy.
6: Do tego w czasie tego weekendu zmiany w Warszawie będą też na Moście Świętokrzyskim. Tam szykuje się duży wyścig rowerowy.
2: O tych utrudnieniach przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Regiony. W niedzielę będą utrudnienia w rejonie Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Wszystko to z powodu odbywającego się tam lekkoatletycznego memoriału imienia Kamili Skolimowskiej. Będą też zmiany w kursowaniu miejskiej komunikacji i z tymi szczegółami reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, na co muszą uważać kierowcy i co czeka pasażerów?
8: Zmiany dla kierowców to przede wszystkim zakaz wjazdu na osiedle Tysiąclecia z ulicy Chorzowskiej. To rejon bezpośrednio przy stadionie. Ponadto przez całą niedzielę będą tam obowiązywać dodatkowe zakazy zatrzymywania się. Co do miejskiej komunikacji,

0: to między stadionem i Katowicami uruchomiona zostanie specjalna linia tramwajowa oznaczona literą S. Natomiast jeśli będzie to konieczne, na 6 trasach autobusowych mogą być wprowadzone objazdy. Ci, którzy mają bilet na zawody, miejską komunikacją w niedzielę na stadion dojadą za darmo. Wolontariusze darmowe przejazdy mają już od dziś. Muszą tylko mieć przy sobie identyfikator.
1: Tym żyje Kraków.
2: Już za półtorej godziny rozpoczną się pierwsze w tym sezonie i pierwsze takie w historii piłkarskiej ekstraklasy derby Krakowa. Krakowia zagra z Wieczystą.
3: Pierwszy raz w historii chyba grają ze sobą, także tylko zwycięstwo.
4: Prawda jest taka, Wieczysta ma dobry atak, słabiutką obronę. Krakowia obronę lepszą, ale napastnik niestety nie ma.
5: Myślę, że może Krakowia sprawić taką niespodziankę, ponieważ z Piastem Gliwice ostatnio Wieczysta po prostu sprawiła taką, można powiedzieć, niespodziankę jako Beniaminek.
6: Bramki są Wieczysta przypadkowo straciła, więc Wieczysta jest silna i w ataku, i w defensywnie, a Krakowia wygrała dopiero w tamtym tygodniu, więc pachnie remisem.
2: Usłyszał od kibiców przy stadionie nasz reporter Paweł Konieczny. Za godzinę pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe w RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Słuchacie stacji RMF Chopin.

0: polecają nocne spacery. Przyznają, że Szczecin w nocy prezentuje się niezwykle, zwłaszcza latem.
1: Co zobaczyć w Szczecinie po zmroku? Szczecin wieczorową porą daje bardzo, bardzo dużo możliwości. Można przejść się bulwarami po jednej i po drugiej stronie i przejść się na wały od dołu, gdy całe wały Królewskiego majestatycznie się wyłaniają. To z tamtej dolnej perspektywy, to nawet każdego Szczecinianina, który widział setki razy to miejsce za dnia, to łapie za serce. Wychodząc od strony spod trasy zamkowej, wyjątkowym jest przeżycie. Szczecin wieczorkiem jest zupełnie inny niż za dnia.
0: Te głosy w Szczecinie zebrała nasza reporterka Anna Pałamar. Do Szczecina po zmroku jeszcze dziś zajrzymy w wieczornych faktach RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: To pierwsze takie derby Krakowa. Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
4: Dobry wieczór. No dziś rzeczywiście jedno spotkanie w piłkarskiej ekstraklasie, ale to jest mecz, który zapisuje się w historii Krakowa. Pierwsze w historii ekstraklasy takie derby. Krakowia zmierzy się z Wieczystą. Pasy uzbierały na razie 5 ligowych punktów. Bilans Wieczystej to 1 zwycięstwo i 2 porażki.
5: Rywalizacja w mieście.

0: Argentyńczyk zawieszony aż na 10 kolejnych meczów swojej reprezentacji. Na Argentynę, na argentyńską federację piłkarską z kolei nałożono grzywnę $321 000. Ten weekend to będzie należał także do lekkoatletów. Na Śląsku zostanie rozegrany memoriał Kamili Skolimowskiej. Sobota to emocje na rynku w Katowicach, niedziela to Stadion Śląski w Chorzowie. Wszystko w ramach prestiżowej diamentowej ligi. O ostatnich przygotowaniach do tego dwudniowego lekkoatletycznego święta w Faktach Sportowych za godzinę.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF Chopin.
1: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
2: Przy mikrofonie Anna Wachowska, witamy Anio.
3: Jestem, zapraszamy. Dramatyczne doniesienia z Ukrainy. Po rosyjskim ataku na centrum handlowe w Krzywym Rogu rośnie liczba ofiar. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiada odwet. Kierowców prosimy o ostrożność. Uważajcie na trasach Mazowsza, Wielkopolski i Śląska. Trwają derby Krakowa. Krakowia przegrywa z Wieczystą 0-1. Wołodymyr Zełenski zapowiedział odwet za rosyjski atak na Krzywy Róg. W ataku na centrum handlowe w rodzinnym mieście prezydenta Ukrainy zginęło 14 osób, a 121 zostało rannych. Trwają poszukiwania informacji o wszystkich, którzy mogli być w tym centrum handlowym. Absolutne okrucieństwo ze strony Rosjan, po prostu bestie. Na pewno zareagujemy. MSW w Kijowie podało, że wieczorem Rosjanie uderzyli w obwodzie mikołajowskim. Zginęły 4 osoby, w tym 3 dzieci. Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem na drodze krajowej nr 62 w Pomiechówku na Mazowszu. Jak informuje reporter RMF FM, na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Motocyklista jest transportowany do szpitala, droga jest zablokowana. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S5 w Wydorowie w Wielkopolsce. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 81 w Śląskiem. Do kolizji doszło w pobliżu Warszawic. Chodzi o odcinek Strumień-Żory. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Katowic. Materiałów wybuchowych nie było, ale prokuratura sprawdza, czy doszło do dywersji na torach na Lubelszczyźnie. Chodzi o incydent na linii do kopalni Bogdanka. Informację zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
4: Wiadomo, że tory są całe, a węgiel, jak zapewnia rzecznik kopalni, wyjeżdża bez zakłóceń. Specjaliści badają, co przydarzyło się dwóm lokomotywom manewrowym służącym do wyciągania węglarek. Maszynista prowadzący dwie sprzężone lokomotywy bez wagonów usłyszał huk i uznał, że to awaria silników. W bazie okazało się, że silnikom nic nie dolega, ale monitoring zarejestrował błysk. Technicy pojechali na tory, tam znaleźli jakieś przewody, więc wezwali policję.
5: Przy użyciu naprawdę bardzo profesjonalnego sprzętu ustalono, że do tego incydentu nie doszło wskutek użycia jakichkolwiek materiałów wybuchowych.
4: Informuje Marek Zych z prokuratury okręgowej w Lublinie, która wszczęła śledztwo w tej sprawie.
5: Szukamy potwierdzenia tego, czy doszło do ewentualnej nietypowej awarii, czy rzeczywiście mogło to być działanie jakichkolwiek osób trzecich.
4: Ale na sabotaż na razie nic nie wskazuje.
0: Wieczorne fakty RMF FM.
3: Szczecińskie budynki skrywają wiele tajemnic, a niektóre z nich najlepiej poznawać po zmroku. W wakacyjnym cyklu RMF FM odwiedzamy miejsca, które szczególne wrażenie robią nocą. Jutro Szczecin będzie można poznać od nietypowej strony i usłyszeć kilka miejskich legend podczas spaceru z przewodnikiem. Niektóre są mroczne.
6: Legendy przybliżają i mieszkańcom, ale i też turystom historię tego miejsca. Każde miasto ma legendy, Szczecin również.
7: A zdradzi pani jakąś jedną, chociaż taką legendę?
6: Mamy taką niesamowitą, troszkę straszną legendę związaną z kościołem świętego Piotra i Pawła. Jest to legenda związana z cmentarzykiem przykościelnym i z ręką wystającą z ziemi.
3: Mówi Joanna Olszowska, przewodniczka miejska. Jeżeli chcecie poznać, jak kończy się ta legenda, warto wybrać się na spacer.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
3: W faktach sportowych w roli głównej piłka. Zaprasza Patryk Serwański.
8: No, ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarek. Turcja, Czechy, Azerbejdżan i Szwecja to współgospodarze turnieju. Polki swoje mecze fazy grupowej rozgrywać będą w Stambule. Jutro pierwszy pojedynek z Węgierkami. To drużyna o mniejszym potencjale od biało-czerwonych. No, nasz zespół na pewno potrafi grać na wyższym poziomie.
9: To jest zespół, który przed laty miał polskiego szkoleniowca, Jakuba Głuszaka. Zespół, który też buduje swoją pozycję w Europie. Natomiast cały czas jednak tę klasę, może nawet dwie poniżej naszego.
8: Oceniała komentatorka Polsatu Sport Joanna Kaczor-Bednarska. W grupie na Polskę czeka także Turcja, która dziś wygrała 3-0 z Łotwą oraz Niemcy i Słowenia. Zaglądamy teraz do Krakowa. Piłkarskie derby w Ekstraklasie. Krakowia kontra Wieczysta. Na razie 1-0 dla gości. Dośrodkowanie w pole karne.

0: piłkę głową zgrał Piazon, a do siatki także głową posłał ją Mateusz Wieteska. Później Krakowia z naprawdę bardzo dobrą szansą na wyrównanie, ale skutecznie interweniował bramkarz Wieczystej. Memoriał Kamili Skolimowskiej, lekkoatletyczna impreza na Śląsku, w sobotę rynek w Katowicach, w niedzielę Stadion Śląski w Chorzowie. Wszystko to w ramach elitarnej diamentowej ligi. Zmartwieniem organizatorów, chyba jedynym, no fala opadów, która nadciąga nad Śląsk.
1: No na pewno nas to stresuje. Chodzi po prostu o to, że my zrobiliśmy wszystko. Mam nadzieję, że ta pogoda, ten deszcz nie odbierze tych wyników. Mamy parasole, folie na zeskoki, na rozbiegi. Jednak no to jest woda, muszą Państwo też pamiętać. Jeżeli jest mokro, to zawodnicy no nie potrafią dać siebie maksa, bo to grozi kontuzją.
0: Tak mówił dyrektor sportowy Memoriału Piotr Małachowski. Na razie wygląda na to, że w niedzielę podczas Memoriału padać nie powinno. Będzie polska para deblowa podczas zbliżającego się US Open. Na wspólną grę w Nowym Jorku zdecydowały się Magda Linet i Maja Chwalińska. W grze podwójnej zobaczymy także Katarzynę Peter. US Open rusza 30 sierpnia, a teraz tenisistki rywalizują na turnieju w Cincinnati. Jutro w półfinale Iga Świątek zagra tam z Jessicą Pegulą.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Po niewiele ponad 3 tygodniach Barbara Mróz-Gorgoń przestała być pełnomocnikiem rządu do spraw promocji marki Polski. Jak podawaliśmy w Faktach RMF FM, podała się do dymisji, tłumacząc to hejtem, jaki ją spotkał. Nazwała tak krytykę po skandalu z przygotowanym przez nią raportem Polaków Portret Własny, pełnym błędów merytorycznych i językowych i wspomaganym przez sztuczną inteligencję. Premier Donald Tusk ogłosił nominację Mróz-Gorgoń 29 lipca.
1: To jest raczej zwieńczenie dotychczasowych działań pani profesor Mróz-Gorgoń. Proszę się nie zarumienić. Najwybitniejsza w Polsce specjalistka od kształtowania marki, tych takich atrakcyjnych, czytelnych brandów dla firm, promocji strategicznych.
0: Barbara Mróz-Gorgoń napisała, że ma nadzieję, iż ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany bez względu na trudności. Miał być najpóźniej dziś, a teraz nie ma pewności, czy w ogóle będą. Informacje o osobach, które padły ofiarą potężnego cyberataku hakerów na bazę informatyczną firmy MyDoctor. Ministerstwo Cyfryzacji, przypominamy, potwierdziło w zeszłym tygodniu, że wyciekły dane 19 milionów Polaków, a więc co drugiej osoby w naszym kraju. Dziennikarz RMF FM Michał Radkowski zajmuje się tym tematem.
2: Jeszcze tydzień temu minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski obiecywał na naszej antenie.
3: W ciągu najbliższych dni do portalu bezpieczne.dane.gov.pl trafi cała baza z wycieku.
2: I zapewnił, że stanie się to najpóźniej dziś. Tłumaczył, że resort potrzebuje jeszcze kilku dni, bo skala przestępstwa była przepotężna. Dziś mówi już...
4: My jesteśmy w gotowości jako resort cyfryzacji, żeby te dane wstawić, ale musimy uzyskać zgodę od policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, więc czekamy.
2: Funkcjonariusze zajmujące się sprawą sprawdzają teraz, które dane można ujawnić, mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, ale...
5: Nie sprecyzuję panu redaktorowi teraz, kiedy to nastąpi, nie posiadam takich informacji.
2: Ministerstwo deklaruje, że jeśli dostanie zgodę, to jeszcze tego samego dnia sprawdzimy w sieci, czy to nasze dane wykradli hakerzy.
6: Lato w blasku Faktów RMF FM.
0: Kiedyś tony ryb na pokładzie, a dziś załoga i żeglarscy pasjonaci. Bonaventura, dawny kuter rybacki, to jedna z jednostek uczestniczących w gdańskim zlocie żaglowców Baltic Sail.
7: Jest to klasyczny żaglowiec. Jest to żaglowiec już prawie 80-letni. Przebudowany z kutra rybackiego, zrobiony na żaglowiec. Pięknie się prezentuje, jak postawi wszystkie żagle.
8: Jak się pływa po Motławie, po tych zakrętach tutaj, po terenie portu?
7: No jest jedyne trochę skomplikowane, dlatego że jest dosyć dużo tych jednostek, które się tutaj poruszają.
8: Tak, w końcu zlot.
7: Tak, jest dużo, jest tak, że trzeba na wszystko uważać, ale jest przepiękna pogoda. Humory dopisują.
0: Z kapitanem Małgorzatą Talar-Rybicką rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Jutrzejsza uroczysta parada na wodach Zatoki Gdańskiej została odwołana. Organizatorzy tłumaczą to niesprzyjającymi prognozami pogody. Szczecin nocą jest kolorowy. W ramach cyklu RMF FM Wakacje po zmroku odwiedzamy miejsca, które to właśnie nocą robią szczególne wrażenie. Mieszkańcy Szczecina przyznają, że nawet w nocy w mieście jest co oglądać. Zwracają uwagę na podświetlony budynek Filharmonii i stare portowe dźwigi.
9: Wesołe miasteczko, które jest na Łasztowni. Można pójść na Wały Chrobrego i z większej wysokości spojrzeć na cały drugi brzeg, który migocze, mieni się różnymi kolorami. W sąsiedztwie mamy Stare Miasto i Filharmonię Szczecińską, która pięknie prezentuje się w nocy, jest podświetlona.
7: Czyli można zrobić sobie taki spacer właśnie po nocnym Szczecinie i to takim pełnym kolorów w sumie.
9: Tak, myślę, że tak, jak najbardziej, szczególnie właśnie od centrum, przez Łasztownię, przez Wały Chrobrego, Stare Miasto.
0: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
11: W Premier League trwa nowy piłkarski sezon, trwa już mecz w Londynie. Ten pierwszy Arsenal gra z Coventry, obrońcy tytułu na razie na prowadzeniu. Havertz i Saka strzelili bramki, no kanonierzy 2 gole, goście na razie 0. Ale to postawa innego klubu interesuje dużą część ekspertów. Chodzi o zespół, który w minionym sezonie ledwo uratował się przed spadkiem.
12: Taką wielką niewiadomą dla mnie będzie Tottenham, który zrobił bardzo dobre transfery. Ma Roberto De Zerbiego, utrzymał się w Premier League po drugim z rzędu fatalnym sezonie, ale tym razem bez trofeum. Przypominam, że 2 lata temu z Tomasem Frankiem jednak była Liga Europy.
11: To komentator Canal Plus Sport Marcin Rosłoń. Tottenham zagra jutro na wyjeździe z drużyną Brentford. Rozgrywki zainaugurowała także Liga Francuska. Trwa mecz Olimpiku Marsylia ze Strasburgiem. Tutaj na razie 1-0 dla gospodarzy, a jutro z kibicami przywita się włoska Serie A. W Hiszpanii z kolei w weekend pierwsze oficjalne mecze rozegrają FC Barcelona i Real Madryt. Zatem no piłkarski ligowy sezon w Europie rusza na całego. U nas końcówka krakowskich derbów. Krakowia gra z wieczorem.

0: To już 70. minuta gry blisko. Do przerwy mieliśmy remis 1-1, bo wyrównującego gola dla Pasów strzelił Perkowicz, ale wynik już się zmienił. Semedo z bramką z rzutu karnego. Wieczysta prowadzi 2-1. Błąd Mateusza Klicha w tej sytuacji, który nie zauważył rywala, liczył, że kopnie piłkę, kopnął przeciwnika i stąd właśnie rzut karny. Jutro w planach 3 spotkania. Korona zagra z Motorem, Widzew z Śląsk z Widzewem, a Piast z Legią. W Warszawie po dobrym początku sezonu pozytywne nastroje.
1: Ten początek mamy bardzo dobry, tak? Mamy w tej chwili 2,5 punktu na mecz. Nie chcielibyśmy zejść z tej średniej, takie 2 punkty na mecz w dłuższej perspektywie. To myślę, że powinien być nasz taki cel, bo historycznie to daje walkę o te najwyższe miejsca.
0: To trener Legii Marek Papszun.
2: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Słuchacie stacji RMF Chopin.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie w studiu faktów RMF FM. Anna Pachowska z nami, witamy.
2: Zapraszam. Smutna informacja na początek faktów. Nie żyje Danuta Schleimer, w czasie powstania warszawskiego łączniczka i sanitariuszka. O porozumienie ponad politycznymi podziałami apelują lekarze i pacjenci. Chodzi o przepisy chroniące przed pseudomedycyną. W krakowskich Derbach górą Krakowia. Pasy 3-2 pokonały Wieczystą. W wieku 99 lat na wieczną wartę odeszła Danuta Schleimer, pseudonim Siódemka, podało w mediach społecznościowych Muzeum Powstania Warszawskiego. W czasie powstania Danuta Schleimer była łączniczką i sanitariuszką. Lekarze i pacjenci apelują do polityków o porozumienie w sprawie nowych przepisów, które mają chronić przed pseudomedycyną.

0: częścią ziemi lubuskiej. Na południu Dolnego Śląska są to alerty najwyższego, trzeciego stopnia. Po niedzieli do Polski mogą wyruszyć transporty z ciałami 12 ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Informuje o tym prokuratura okręgowa w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy. Taki termin wskazuje również Bartosz Gubernat, rzecznik wojewody podkarpackiej, która zorganizuje transport ciał.
1: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu uda się tę sprawę załatwić do końca. W dalszym ciągu jesteśmy na łączach zarówno ze służbami węgierskimi, jak i tutaj z polskimi. Tutaj sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana ze względu na procedury, przede wszystkim węgierskie, prokuratorskie. Myślę, że pierwsza połowa przyszłego tygodnia to jest bardzo realny termin.
0: Po przywiezieniu ciał do Polski w ramach polskiego śledztwa mają się odbyć sekcje. Ich przeprowadzenia wymagają węgierskie procedury. Na początku października rozpocznie się rozbudowa autostrady A2 na odcinku Łódź-Warszawa. Wczoraj Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę z wykonawcą kolejnego odcinka trasy, informuje reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Autostrada na całym odcinku zyska po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Między węzłami Pruszków i Konotopa kierowcy będą mieli więc do dyspozycji 4 pasy, a na pozostałym odcinku 3.
3: Rozbudowa tej drogi jest koniecznością, szczególnie biorąc pod uwagę rozpoczynające się prace przy budowie nowego lotniska między Łodzią a Warszawą.
2: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Rozbudowa to spore utrudnienia dla kierowców. Przez ponad rok na całym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie do 70 km na godzinę. Na kierowców ma pilnować odcinkowy pomiar prędkości.
4: Nic się nie zmieni, bo teraz się o wiele szybciej nie jedzie.
5: Jeśli jest potrzeba, w jakiś sposób to musi być zorganizowane.
6: Podejrzewam, że będzie dramat, no bo już w tej chwili to są korki niesamowite.
2: Usłyszałem od kierowców, rozbudowa powinna zakończyć się na początku 2028 roku.
0: Koniec wakacji to sezon szkolnych zakupów. Jak wynika z badań, wyposażenie ucznia w tym roku kosztuje nawet 500 zł. Ceny przyborów, plecaków i podręczników stale rosną, co potwierdzają eksperci. A co na to rodzice?
7: Są duże, nie można ukryć, ale szkoły też dużo pomagają.
8: Na czym polega ta pomoc? Ma pan na myśli te podręczniki na przykład?
7: Tak, podręczniki można wypożyczyć właśnie w szkole, więc nam tylko zostaje dokupić resztę rzeczy. No niestety, jak się ma dużo dzieci, no to jednak trzeba trochę wydać pieniędzy na to wszystko.
9: Wydaje mi się, że faktycznie trzeba troszkę będzie dołożyć.
8: Że to 300 jednak nie wystarczy?
9: Wydaje mi się, że nie.
8: Na co trzeba najwięcej wydać, żeby uczeń do szkoły mógł pójść?
7: Stroje, ubrania, to mi się wydaje, że to jest najdroższe w tym wszystkim.
10: Jeśli chodzi o przygotowania teraz na ten moment przed szkołą, to jest kwestia tylko na dobrą sprawę plecaka, kredki, piórniki i ołówek, więc jeśli chodzi o jakieś tam większe przygotowania, to dowiemy się dopiero we wrześniu.
0: Z mieszkańcami Łodzi rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Początek roku szkolnego za 10 dni, a nowe fakty w RMF FM już o pierwszej. Przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobrej nocy.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie od teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Burze i ulewy tej nocy przechodzą nad Polską. Najpoważniejsza sytuacja jest na Dolnym Śląsku. Zielone światło dla Trumpa. Budowa sali balowej przy Białym Domu na razie może być kontynuowana. Na wyspach uchodźcy dostaną brytyjski przewodnik. Są w nim zasady prawa i zwyczaje mieszkańców wysp. To będzie burzowa i deszczowa noc. Alerty synoptyków obejmują m.in. Dolny Śląsk, Śląsk, Małopolskę, Mazowsze i Podlasie. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego, drugiego, a miejscami nawet trzeciego stopnia najwyższego. A najpoważniejsza sytuacja jest na Dolnym Śląsku, w Jeleniej Górze oraz w powiatach karkonoskim i kamiennogórskim. Tam suma opadów może przekroczyć nawet 100 mm. Możliwe są gwałtowne wezbrania rzeki, podtopienia. W wielu regionach obowiązują też alerty drugiego stopnia przed burzami z ulewami do 55 mm. I porywamy wiatru do 115 km na godzinę. RCB ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i apeluje, by unikać otwartych przestrzeni. W centrum Katowic przed jednym z supermarketów płonie kilka budek na targowisku. Jak informuje Straż Pożarna, na miejscu pracuje już kilka zastępów, ale na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nie ma też jeszcze informacji o źródle ognia. Policjanci po wielogodzinnej obławie schwytali wczoraj dwie osoby, które w środę wieczorem uciekły policjantom podczas kontroli drogowej w Jodłowej w powiecie dębickim na Podkarpaciu. Funkcjonariusze mieli znaleźć przy nich znacznej

0: Jak dotychczas.
1: Usłyszał wczoraj od pani Edyty i sołtysa miejscowości Grzegorza Podrazy nasz reporter Paweł Konieczny.
2: To są fakty RMF FM.
1: Donald Trump dostał zielone światło, by kontynuować budowę sali balowej przy Białym Domu. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych tymczasowo wstrzymał wykonanie wcześniejszego nakazu sądu apelacyjnego, który nakazywał zatrzymanie prac. Sprawa dotyczy m.in. tego, czy prezydent miał prawo rozpocząć inwestycje bez zgody Kongresu. Administracja Trumpa przekonuje, że budowa jest ważna dla bezpieczeństwa prezydenta, jak i państwa. A według władz projektu ten jest już gotowy w 65%. Poszukujesz azylu? Dostaniesz książeczkę. Rząd w Londynie opublikował specjalny przewodnik, tłumaczący zwyczaje Brytyjczyków i zasady odpowiedzialności karnej obowiązujące na wyspach. Będzie wręczany uchodźcom, którzy przybywają do Wielkiej Brytanii nielegalnie. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Trymorgan.
3: Broszurka tłumaczy imigrantom zasady równouprawnienia płci, jakie obowiązują na wyspach, oraz szczegółowo wyjaśnia, czym jest dobrowolna i wyraźna zgoda na kontakt seksualny. Poucza także, by nie zaczepiali nikogo w przestrzeni publicznej. Opozycja parlamentarna zarzuciła rządowi hipokryzję, twierdząc, że wydanie takiego przewodnika stanowi pośrednie przyznanie się do tego, że niekontrolowana migracja stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli Wielkiej Brytanii.
2: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Czy Maciej Berek to dobry kandydat do Trybunału Konstytucyjnego? Czy były minister w rządzie Donalda Tuska uzyska w koalicji rządzącej zgodę na to kandydowanie? Między innymi o to Piotr Salak pytał Dorotę Łobodę, rzeczniczkę Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
4: Się podpisała pod wnioskiem z poparciem kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
5: Tak.
4: Podpisała się. Podpisa. I pani się podoba ta kandydatura, rozumiem, tak? Bo to nie jest tożsame, wie pani o tym?
5: To jest kandydatura człowieka, który ma wszelkie kompetencje co do tego, żeby zasiąść w Trybunale Konstytucyjnym,
4: no tak,
5: i co do tego nie miałam
4: klubu.
5: I co do tego nie miałam żadnych wątpliwości.
4: A z kolei Maciej Tomczykiewicz, czyli pani kolega z klubu, podpisuje się, ale potem publicznie mówi, że mu się ta kandydatura nie podoba i co, poniesie za to konsekwencje?
5: Nie, to każdy ma prawo wyrażania swojego zdania. Rozumiem, że przychylił się do rekomendacji klubu, natomiast ma poważne wątpliwości co do tej kandydatury i ma do tego prawo.
4: To po co podpisywał, pani posłanko?
5: To już jest pytanie do Macieja Tomczykiewicza. Rozumiem, że swoje wątpliwości wyraża i pokazuje, że nie do końca to jest tak, jak on by chciał, natomiast uznaje, że jednak mądrość klubu, mądrość premiera jest większa i pod tą kandydaturą się podpisał.
4: Podpisywał, bo musiał?
5: Nie, nie ma takiej u nas dyscypliny, że trzeba koniecznie podpisywać. Pamiętajmy, że pod każdym wnioskiem czy projektem ustawy wystarczy, że podpisze się 50 posłów. Nas jest w klubie blisko 160 osób, więc naprawdę każdy może wybrać sobie projekt, pod którym się podpisuje. Nie ma żadnego przymusu.
4: Ale nie wiadomo, czy współkoalicjanci się pod tą kandydaturą, mówiąc przenośni, podpiszą, bo i Lewica, i PSL, i Polska 2050, wszyscy mówią, że kandydatura Macieja Berka to nie jest dobry pomysł.
5: Nie wszyscy. Oczywiście w każdym z tych klubów znajdują się osoby, które publicznie krytykują ten pomysł, ale są też takie, które doceniając kompetencje Macieja Berka, mówią, że za tą kandydaturą zagłosują. Mamy czas teraz we wrześniu na negocjacje z koalicjantami. Będzie też posiedzenie komisji, która będzie opiniowała tę kandydaturę.
4: To jest moment na przekonanie.
5: No taka jest polityka, czasem się wygrywa, czasem się przegrywa, ale ja cały czas wierzę, że Maciej Berek przekona posłanki i posłów koalicji 15 października do tego, żeby oddali swój głos na niego.
4: A jest możliwe wycofanie tej kandydatury, pani zdaniem?
5: Nic na to nie wskazuje, natomiast oczywiście jeśli się okaże, że nie mamy większości, że tutaj koalicjanci jednak cały czas protestują, no to będziemy się zastanawiać. Natomiast w tym momencie jesteśmy przed całym procesem powoływania Macieja Berka. On się dopiero rozpoczął w chwili złożenia tego wniosku i każdy będzie mógł zadać pytanie kandydatowi, wysłuchać jego argumentów, wysłuchać argumentów osób, które tego kandydata zgłosiło, i podjąć decyzję.
4: Lex Szarlatan wysłany przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego.
5: Tak naprawdę to tak, jakby zawetował prezydent.
4: Będziecie pisać na nowo tę ustawę? Będziecie debatować nad tym projektem, który ma złożyć prezydent? Czy w ogóle ta sprawa w takim razie znika?
5: Z całą pewnością powrócimy do tego projektu i z całą pewnością nie satysfakcjonują nas rozwiązania, które zaproponował pan prezydent, bo wyłącznie zmiany w kodeksie karnym, które sprawią, że będzie można ukarać osobę, jeśli już ktoś umrze z powodu oszustwa i nieuczciwych pseudomedycznych praktyk, to jest za mało. My musimy ostrzegać oszukać obywatelki i obywateli. My musimy ukrócić tego rodzaju szarlatańskie działania, zanim te osoby wyrządzą realne
4: czyli
5: szkody.
4: Czyli jeszcze raz próba, rozumiem,
5: będziemy próbować jeszcze raz, dlatego że absolutnie jesteśmy przekonani, że osoby chore onkologicznie, dzieci, osoby, które dają się nabierać,

0: oszustom, którzy mówią, że są lekarzami i oferują pseudomedyczne praktyki, powinniśmy te osoby chronić.
1: A jeżeli prezydent zawetuje również zmiany podatkowe, to...
0: No to będzie odpowiedzialny za to, że duża grupa osób, nawet 3,5 miliona osób, nie zyska pieniędzy, które mogłyby zyskać, gdyby
1: pani,
0: ta ustawa
1: Słyszała pani,
0: weszła.
1: Co mówią specjaliści, że to kosmetyczne zmiany w gruncie rzeczy w strukturze podatków.
0: Ja nie wiem, czy to kosmetyczna zmiana, jeżeli ona będzie dotyczyła 3,5 miliona obywatelek i obywateli. I to jest zmiana, której ci obywatele oczekiwali, więc to nie jest zmiana kosmetyczna. Na razie jesteśmy na początku tej drogi. Oczywiście pan prezydent może, jak zawsze, w trakcie prac legislacyjnych zgłaszać swoje uwagi. Mam nadzieję, że będzie to robił w trakcie, a nie, że zrobi to na samym końcu, wetując na przykład ustawę, tak jak to zwykł był czynić.
1: Pani posłanko, jeszcze chciałem wrócić do kandydatury Macieja Berka, bo rzeczywiście bardzo mocny list wystosowały organizacje społeczne. Organizacje społeczne takie, które bardzo bliskie są Koalicji Obywatelskiej, bo chociażby mówimy o Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, o Instytucie Spraw Publicznych, o Lepszej Demokracji, Fundacji Wolność. No, długa jest ta lista i słowa też są bardzo mocne. Mówiąc wprost, nawołują do tego, żebyście wycofali się z tej kandydatury.
0: Czytałam ten list, rzeczywiście jest mocny, rzeczywiście to są organizacje, które bardzo cenimy. I mam nadzieję, że Maciej Berek, do którego również kierowane są te słowa, będzie miał okazję, żeby przekonać członkini i członków tych organizacji do swojej kandydatury. Na tym etapie z całą pewnością kandydatura nie będzie wycofana.
1: Współkoalicjanci mają też żal, że nie było żadnych uzgodnień, że to było zaskoczeniem dla współkoalicjantów, którzy tworzą koalicję rządzącą, to zgłoszenie Macieja Berka jako kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego
0: to
1: nie było?
0: Ale ja nie słyszałam głosów Włodzimierza Czarzastego i Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy mówiliby, że byli zaskoczeni kandydaturą.
1: Tak?
0: Dlatego myślę, że rozmowa, którą odbywał premier Donald Tusk tuż przed ogłoszeniem tego pomysłu z liderami partii koalicyjnych, mogła również tego dotyczyć. Ja nie wiem oczywiście, czego ta rozmowa dotyczyła, natomiast nie słyszałam liderów partii koalicyjnych, którzy mówiliby, że byli tą decyzją zaskoczeni.
1: Sama Koalicja Obywatelska głosowała i wielokrotnie optowała za ustawą, która stawiała pani, kładła na stole tę 4-letnią karencję między sprawowaniem funkcji politycznej, a ewentualnym kandydowaniem do Trybunału Konstytucyjnego. I teraz co?
0: Tak, próbowaliśmy wszelkimi metodami zaprowadzić ład poprzez ustawy w Trybunale Konstytucyjnym. Proponowaliśmy również w tej ustawie, o której pan wspomina, żeby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego byli wybierani większością 3/5 w parlamencie, co sprawiłoby, że konieczne byłoby porozumienie pomiędzy opcją rządzącą a opozycją. Te rozwiązania nie znalazły poparcia ani w opozycji, ani u pana prezydenta.
1: To dlatego wejdzie się z drzwiami, rozumiem.
0: Próbowanie ponownie użycia tych samych rozwiązań da dokładnie ten sam skutek, czyli weto pana prezydenta. W związku z czym zarzuciliśmy już pomysł zmian ustawowych, bo widać, że nie ma żadnej woli współpracy po stronie prawicy.
1: Czy to znaczy, że będziecie robić z Trybunałem Konstytucyjnym tak jak z mediami publicznymi na początku swojej kadencji?
0: Nie, w Trybunale Konstytucyjnym będziemy działać... Powoli, nie gwałtownie, nie raptownie. Media publiczne wymagały natychmiastowego działania i odcięcia po prostu propagandy i dezinformacji, które te media za czasów Prawa i Sprawiedliwości rozsiewały. Tutaj konsekwentnie wybieramy prawidłowo kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Maciej Berek będzie kolejnym, 8 już prawidłowo powołanym sędzią.
1: Czy Anna Konieczyńska już złożyła wniosek, w którym odwołuje się od wykluczenia z Platformy?
0: Tego nie wiem. Wiem, że została wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Sąd Koleżeński tak zadecydował. Nie sądzę, żeby chciała się odwoływać, bo wydaje się, że powody, dla których została najpierw zawieszona, a potem wykluczona, są na tyle mocne i oczywiste, że trudno mi sobie wyobrazić zmianę decyzji Koalicji Obywatelskiej.
1: A z tamtejszej Koalicji Obywatelskiej, w tamtejszej Koalicji Obywatelskiej nie powinny zostać rozwiązane struktury?
0: Myślę, że to jest opcja atomowa, która w tym momencie nie jest konieczna. Osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości są z partii wykluczane i tutaj nie ma krycia swoich, nie ma ucieczek do różnych innych krajów, jak to czynią posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli u nas dzieją się nieprawidłowości, osoby za nie odpowiadają bezpośrednio.
1: Ale pani wie doskonale, że i zgadzamy się co do tego, że za mniejsze przewinienia Donald Tusk rozwiązywał struktury regionalne. Prawda? Chociażby mówię o małopolskich strukturach regionalnych Koalicji Obywatelskiej, a tutaj w przypadku Dolnośląskich nie robi nic, po prostu.
0: To nie jest tak, że nie robi
1: znaczy
0: nic.
1: Nie, bo może osoby, nie tyle nie robi nic, osoby, rzeczywiście, które, ale nie rozwiązuje struktur.
0: Nie rozwiązuje struktur. No tutaj oczywiście to jest decyzja przewodniczącego partii, czyli Donalda Tuska. Jeżeli chodzi o Małopolskę, no to faktycznie tam dosyć spektakularną klęskę ponieśliśmy, przegrywając wybory, czy przegrywając referendum. Natomiast tutaj to są punktowe nieprawidłowości, które są, na które jest po prostu natychmiastowa reakcja.
2: Zapewniała Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Cała rozmowa Piotra Salaka jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Słuchacie stacji RMF Chopin.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Mierlinkowski. Zapraszam. W przyszłym tygodniu do Polski wrócą ciała 12 ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. Budżet państwa na 2027 rok coraz bliżej. Rząd zapowiada 5% wydatków na obronność i więcej pieniędzy na zdrowie. Złota alga znów atakuje kanał Gliwicki. Przez tydzień odłowiono tam już ponad 3,5 tysiąca ton śniętych ryb. W przyszłym tygodniu sprowadzone mają być ciała 12 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Zapowiada to prokuratura okręgowa w Krośnie, prowadząca śledztwo w sprawie wypadku. Więcej informacji na ten temat ma reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: Polskie i węgierskie służby załatwiają formalności związane ze sprowadzeniem zwłok, mówi rzecznik wojewody podkarpackiej Bartosz Gubernat.
3: Jesteśmy na łączach zarówno ze służbami węgierskimi, jak i tutaj z polskimi.
2: Rzecznik zastrzega, że na dopięcie procedur potrzeba dosłownie kilku dni.
3: Pierwsza połowa przyszłego tygodnia to jest bardzo realny termin.
2: Z węgierskich procedur wynika, że po wypadku trzeba przeprowadzić sekcję zwłok każdej z ofiar. Te sekcje mają się odbyć w Polsce. Wśród 12 ofiar śmiertelnych nie ma osób nieletnich.
1: Wczoraj zorganizowano posiedzenie rządu poświęcone pracom nad budżetem państwa na 2027 rok. W przyszły piątek plan wydatków i wpływów ma być już gotowy. Uchwalenie odpowiedzialnego budżetu zależy od współpracy rządu z prezydentem, tak mówił premier przed wczorajszym posiedzeniem. Przedstawiając priorytety ustawy, Donald Tusk zwrócił uwagę na konieczność współdziałania z prezydentem.
4: Każde weto prezydenckie podważa jakiś element zaufania do Polski. Bo jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie inwestycje, to no, wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, że one nie będą zablokowane. A więc to także zależy od zachowania i decyzji pana prezydenta. Mam nadzieję, że wreszcie przestaną być prawie wyłącznie negatywne, bo zapłacimy za to wszyscy.
1: Jako priorytety szef rządu wskazał przeznaczenie 5% budżetu na obronność, zwiększenie o 17 miliardów złotych wydatków na ochronę zdrowia i kontynuowanie inwestycji poprawiających jakość życia.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Znów wzrosła liczebność złotej algi w kanale Gliwickim. Od soboty odłowiono tam już ponad 3,5 tony śniętych ryb. Oczywiście nie tysięcy, jak wspomniałem na początku. Gdzie złotej algi jest najwięcej i na jakich działaniach skupiają się teraz służby? O tym Anna Kropaczek.
6: Największą liczebność glonu odnotowano w